wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: Radio Jura.
1: Środa, 15 dzień lipca, na zegarach godzina 6. Zapraszamy o poranku na wiadomości.
2: Bliski Wschód na krawędzi kolejnej eskalacji. Iran ogłasza ataki na amerykańskie cele w Kuwejcie i Bahrajnie oraz zapowiada, że cieśnina Ormus pozostanie zamknięta. Teheran grozi też zablokowaniem kolejnych szlaków eksportu ropy i gazu. Na razie tych informacji nie potwierdziła strona amerykańska. Dowództwo centralne USA poinformowało z kolei, że amerykańskie myśliwce, drony i okręty użyły precyzyjnej amunicji przeciwko irańskim instalacjom rakietowym i dronowym. Według Centcomu celem było ograniczenie zdolności Teheranu do ataków na statki w cieśninie Ormus. Na razie nie ma powrotu do pakietu ceny paliw niżej. Przepisy obniżające ceny paliw wygasły z początkiem lipca, przypomnijmy, a tymczasem napięcie na Bliskim Wschodzie narasta, wraz z nim ceny ropy szybują. Kierowców czeka więc droższe tankowanie. Co musi się w takim razie stać, by rząd powrócił do pakietu CPN? O tym Igor Skrzypek.
3: Sytuacja na rynku ropy musiałaby stać się bardzo niekorzystna. Mówimy tu o powrocie dostawek za baryłkę na poziomie 90-100 dolarów lub nawet wyższych, tak jak to było w czasie otwartego konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wtedy koszt tankowania mógłby wzrosnąć nawet do dwucyfrowych stawek za litr paliwa, a dodatkowo wystrzeliłby inflację. W tej chwili cena za baryłkę ropy utrzymuje się powyżej 80 dolarów. Jak usłyszałem w źródłach rządowych, to na razie za mało, by wrócić do pakietu CPN. To, co jest na stole, to ruchy, które mógłby wykonać Orlen ze swoimi marżami. Jako największy polski hurtownik mógłby w ten sposób wpłynąć na cały krajowy rynek paliw.
2: Rekordowa liczba uczelni uruchomi od października kierunek lekarski. Medycynę będzie można studiować już na 39 uczelniach w całej Polsce. Ministerstwo Zdrowia, przypomnijmy, zwiększyło limit miejsc do prawie 11 tysięcy, czyli o około 300 więcej niż obecnie. Eksperci ostrzegają jednak, że sama liczba absolwentów może nie rozwiązać problemu braków kadrowych w szpitalach. Komentarze na ten temat zebrał Michał Dobrołowicz.
4: Specjaliści zwracają uwagę, że rosnąca liczba nowych studentów medycyny przełoży się na większą liczbę lekarzy gotowych do pracy dopiero za najwcześniej kilka lat. Doktor Maria Libura komentuje, że nie będziemy teraz kształcić więcej lekarzy w Polsce, dopóki nie będzie niezbędnych warunków.
5: I limity podyktowane są zdolnością szpitali klinicznych do absorpcji liczby studentów. To nie jest tak, że każdy szpital jest gotowy kształcić. Natomiast problemem w Polsce jest brak ruchów w stronę wzmocnienia innych zawodów medycznych, czyli zaawansowana praktyka pielęgniarska.
4: Temat kształcenia medyków ma wrócić w czwartek w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Udział mają wziąć w nim przedstawiciele związków zawodowych, wśród nich lekarze i pielęgniarki, a także szefowa resortu zdrowia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: To będzie bardzo niespokojny dzień z burzami, tak ostrzegają synoptycy. A co teraz, jeśli chodzi o temperaturę? Najbardziej rzeźko jest na północnym zachodzie Polski. W Szczecinku ledwie ponad 8 stopni. Najcieplej w Raciborzu. 19,1 stopnia. Proszę bardzo. Co czeka nas w ciągu dnia? No, jak wspominałem, nadciąga front niosący burze i momentami intensywne opady deszczu. Temperatura przekroczy 20 stopni. O ile? No, w zależności od miejsca. Na Podhalu 21-22 stopnie, ale już na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu 28. W pozostałej części kraju okolice 23-25 kreski. Ostrzegamy za synoptykami. Możliwe dzisiaj intensywne burze.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: Pora oficjalnie rozpocząć kolejny piękny dzień, który nazywa się środa. To już 15 dzień lipca. Ja zapraszam na nasze poranne spotkanie. Marek Moc, dzień dobry, kłaniam się nisko.
8: Radio Jura.

0: Środowy poranek, czas na kartkę z kalendarza, a tam pojawiła się środa, 15 dzień lipca. Czyli co? Środek tygodnia, środek miesiąca. Nieźle to wygląda, choć dopiero początek dnia. To jest również 196 dzień roku. Słońce wstało 27 minut przed godziną 5, zacznie zachodzić 10 minut przed 21, a dzień potrwa 16 godzin 17 minut, co daje nam, że jest krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 29 minut. Pozdrowienia, serdeczności dla dzisiejszych solenizantów. Są to dzisiaj Henryk, Włodzimierz, Dawid, Roxana, Bonaventura, także Anna, Daniel, Ignacy, Egon, Atanazy, Włodzimir i Cyriak. Wszystkiego dobrego. Jeśli chodzi o okazje nietypowe do świętowania, jest dzień bez telefonu komórkowego. Jak żyć? Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży. Młodzież pewnie się sprawdza na różnego rodzaju obozach i zajęciach wakacyjnych. No to miłego, aktywnego wypoczynku Wam życzymy.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy Twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier, wnętrze i każdy detal Twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.

0: lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: O reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
7: Uwaga, ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach obowiązuje również na ziemi częstochowskiej. Tak jest, takie rzeczy będą się działy, zwłaszcza po południu. Poranek jeszcze dość pogodny, potem wzrastać będzie zachmurzenie, no i już pojawią się opady. Ostrzegamy, burze momentami mogą być dość intensywne. Temperatura nad ranem na poziomie 16 stopni, po południu do 23.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: To się da wyporanek i muzyka wybrana na lato. Pierwsze połączenie bezprzewodowe wykonano podobno w latach 40. ubiegłego wieku. To inżynierowie ze Stanów zaczęli montować aparaty telefoniczne w samochodach. Wyobrażacie sobie? Ale tak naprawdę dopiero w 1973 roku jeden z producentów wyprodukował pierwszy przenośny telefon komórkowy. Dzisiaj dzień bez telefonu komórkowego. Wyobrażacie sobie życie bez tego urządzenia? No niektórzy absolutnie, bo zastępuje nam wiele czynności, które musieliśmy wykonywać, na przykład jadąc do banku. Takie były kiedyś czasy. A może rzeczywiście zrobić sobie dzisiaj challenge i telefon przynajmniej na kilka bądź kilkanaście godzin schować gdzieś głęboko na dnie szuflady?
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
2: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
11: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Nagłówki dzisiaj krzyczą od samego rana. Francuzów zalała frustracja. No cóż, po takim meczu nie dziwię się. Najbardziej chyba sfrustrowany był Kylian Mbappé. Dał temu zresztą wyraz. Zakończył swoją przygodę z reprezentacją Francji trener Didier Deschamps. A już wiemy, że nowym szkoleniowcem trójkolorowych będzie Zinedine Zidane. Czekają nas jeszcze kolejne emocje w dzisiejszym półfinale, ale o tym pewnie jeszcze przyjdzie pora powiedzieć. Ja zapraszam Was na nasze wiadomości. Startują punktualnie o godzinie 7.
1: Nowy piłkarski sezon zbliża się wielkimi krokami. W Radiu Jura o 7:00 zaproszenie na dzisiejszą prezentację Rakowa Częstochowa. Będzie także ostrzeżenie przed urządzaniem samochodowych wyścigów na drogach publicznych. Między innymi o tym usłyszycie w wiadomościach Radia Jura już o 7:00. Joanna Mielimonka. Polecam i zapraszam.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
3: O!
2: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
3: www.furnipol.pl.
4: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
5: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
3: Po reklamie.
0: Mamy środę, to 15 dzień lipca. Na zegarach już 7, a przed nami wiadomości.
1: Joanna Mielimonka. Zaczynamy wiadomości w Radiu Jura o 7:00. Po emocjach mundialowych czas na piłkę w lokalnym wydaniu. Kibice Rakowa, szykujcie się. Nowy sezon zbliża się wielkimi krokami, a zanim piłkarze rozpoczną walkę o ligowe punkty, będzie okazja spotkać się z drużyną. Dziś w Galerii Jurajskiej odbędzie się oficjalna prezentacja zespołu przed sezonem 2026-27. Początek wydarzenia o 18:00. Będzie czas na wspólne zdjęcia i autografy. Na miejscu nie zabraknie także Radia Jura. Przygotowaliśmy konkursy i prezenty do wygrania, m.in. wejściówki na mecz Rakowa z Walettą, piłki oraz słuchawki. Nie może Was zabraknąć.
6: Dzieje się na drogach.
1: Nie brawurze na drogach. Wspólna akcja policji z województw śląskiego i małopolskiego oraz mundurowych ze Słowacji. Przeprowadzono działania kontrolne, skupiając się przede wszystkim na kierujących samochodami po modyfikacjach technicznych oraz osobach próbujących urządzać wyścigi na drogach publicznych. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na pojazdy, których stan techniczny nie spełniał wymagań dopuszczenia do ruchu.
7: W trakcie działań policjanci skontrolowali 252 pojazdy i ujawnili 273 wykroczenia. Funkcjonariusze nałożyli 238 mandatów karnych na łączną kwotę przekraczającą 93 tysiące złotych. Policjanci w czasie działań zatrzymali również 4 dokumenty prawa jazdy oraz 24 dowody rejestracyjne pojazdów, których stan techniczny budził zastrzeżenia.
1: Jak dodaje Arkadiusz Chudy z Komendy Wojewódzkiej Policji, drogi publiczne nie są miejscem do organizowania wyścigów. Podobne działania będą prowadzone cyklicznie, a wobec osób łamiących przepisy stosowane zdecydowane i konsekwentne środki prawne.
6: O tym się mówi w regionie.
1: Przede wszystkim nie dokarmiej. To apel z Myszkowa w związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi obecności dzików w mieście. Straż Miejska ponownie zwraca uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności i niedokarmianie zwierząt. Trzeba zrozumieć powagę sytuacji oraz potencjalne zagrożenie, jakie może wystąpić, zwłaszcza dla dzieci i zwierząt domowych. Zaleca się unikanie miejsc, gdzie mogą przebywać dziki oraz niezbliżanie się do nich. Straż Miejska przypomina także o konieczności odpowiedniego zabezpieczenia wiat śmietnikowych i unikania zamykania, dokarmiania dzików oraz niepozostawiania resztek jedzenia w miejscach, które nie są do tego przeznaczone. Po wiadomościach z miasta i regionu czas na doniesienia z kraju i ze świata.
8: Burzowy front, poranek na południowym zachodzie Polski. Najbardziej intensywny front rozciąga się od okolic Zielonej Góry przez Legnicę, Wrocław aż po Kotlinę Kłodzką. Miejscami przechodzą gwałtowne burze z intensywnym deszczem. W pozostałej części kraju zdecydowanie spokojniej. Niewykluczone, że dziś zarzuty usłyszy Maciej Eś, były szef Polskiej Fundacji Narodowej, zatrzymany wczoraj przez CBA. W prokuraturze regionalnej w Rzeszowie przesłuchany został już inny, były prezes tej fundacji, Cezary J.
9: Prokurator ogłosił mu zarzut, przesłuchał go w charakterze podejrzanego i po przesłuchaniu podjął decyzję o zastosowaniu wobec niego wolnościowego środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z trzymaniem paszportu.
8: Powiedział szef rzeszowskiej prokuratury Jaromir Rybczak. Śledztwo dotyczy nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z finansowaniem kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku.
10: Wyrządzono tym szkodę fundacji nie mniejszą niż prawie 8,5 miliona złotych.
8: Informował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, a sprawa w faktach będzie wracać. Hiszpania weszła do finału piłkarskiego mundialu. Pokonała Francję 2-0. Nasz specjalny wysłannik do USA oglądał ten mecz w strefie kibica w Atlancie.
11: Tak jest, dzień dobry.
8: Dzień dobry, Wojtku. Co działo się w strefie kibica po ostatnim gwizdku?
11: Zapanowała prawdziwa hiszpańska fiesta. Kibice w koszulkach reprezentacji Hiszpanii zaczęli tańczyć, krzyczeć, no i oczywiście świętować. Zaczęłam krzyczeć, aż bolało mnie gardło. Francja to świetna drużyna. Pamiętam m.in. Mbappé z 2018 roku, ale zawsze miałam nadzieję. Mówiła mi jedna z fanek reprezentacji Hiszpanii, której ojciec pochodzi z tego kraju. Wszyscy zgodnie podkreślali, że był to najlepszy mecz mistrzów Europy na tym turnieju. Fani trójkolorowych szybko opuścili strefę kibica, chociaż ich zespół nadal ma szansę trzeci mundial z rzędu zakończyć z medalem. Z Atlanty, Wojciech Marczyk.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Początek dnia może jeszcze nie jest zaskakujący, ale już z każdą godziną przybywać będzie chmur, przelotny deszcz, a po także burze w zapowiedziach synoptyków. W Częstochowie jeszcze dość ciepło, do 23 stopni, jutro 27, 29 piątek, no i to będzie kumulacja wysokich temperatur, potem znów będziemy odpoczywali. Taki delikatny rollercoaster temperaturowy. Przypomnę, dzisiaj synoptycy ostrzegają przede wszystkim przed burzami.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Dzień dobry, witajcie w kolejnej godzinie naszego środowego porannego spotkania z muzyką wybraną na lato. Marek Woc, jeszcze raz serdeczny dzień dobry. Niestraszne nam wichry i burze.
6: Radio Jura. Muzyka

0: Kibica.
1: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek, a u nas o tej porze jak zwykle zaglądamy do horoskopów. Wybrane znaki zodiaku, dzisiaj na początek baran. Energia nie będzie cię dziś opuszczać, dlatego warto wykorzystać ją na realizację planów, które wymagają odwagi i zdecydowania. Nawet niewielki sukces doda ci pewności siebie i pokaże, że idziesz we właściwym kierunku. Ryby, pozwól sobie dziś na odrobinę luzu i nie analizuj wszystkiego zbyt dokładnie, bo najlepsze rozwiązania pojawiają się naturalnie. Wieczór sprzyja spotkaniom z ludźmi, przy których możesz być po prostu sobą. I jeszcze lew, twoje zaangażowanie zostanie zauważone przez osoby, które mają wpływ na ważne decyzje. To świetny dzień, aby pokazać swoje możliwości i nie chować talentów tylko dla siebie.
2: Radio Jura.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana na lato. Lato kapryśne tego roku. Lipiec rzeczywiście jest chyba taki od dawien dawna. No cóż, bieżące prognozy pogody na naszej antenie. Już za kilka chwil sprawdzimy kolejne najświeższe prognozy pogody. A niektórzy dopiero wstają. Też tak macie? Ból istnienia jest wtedy, gdy patrzysz w lustro i zastanawiasz się, kto to jest. Ja tak czasami mam, zwłaszcza kiedy jestem na wakacjach.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
4: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
5: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
6: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka.

0: życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa, ulica Jagiellońska 48.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
10: W kalendarzach środa, 15 dzień lipca, a my sprawdzamy pogodę w Częstochowie. Dzisiaj słupki na termometrach pokażą około 17 stopni o poranku, a maksymalnie około 23 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Niebo pozostanie mocno zachmurzone, od późnego rana możliwe są burze z intensywnym deszczem, a po południu przelotne opady. Wiatr słaby, północno-wschodni. Takiej samej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Myszkowa i Poraju.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
11: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Środowy poranek, a wczoraj we wtorkowy wieczór on rozkręcił narodowy nieźle. Było bardzo tanecznie, dźwięki baczaty, pleny, merengi, reggaetonu, trapu. Oj, rzeczywiście cały narodowy rozbujany. No tak, bo jak się zaczęło, to potem wszedł on, cały na biało. Podobno wszyscy byli zachwyceni. Bad Bunny, ja niestety nie mogłem jechać, bo wiecie, obowiązki. Dzisiaj poranne spotkanie z wami. Ale nie żałuję, nie żałuję. Miło, że ten poranek spędzacie w moim towarzystwie.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml przy zakupie 2 sztuk, cena 1 zł 79 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
3: Wielkaletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
4: Jak donoszą agencje, drzwi z firmy Progress cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontujących mieszkania i budujących domy. Klienci doceniają możliwość wyboru drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, przesuwnych, szklanych, również pod wymiar, od producentów z całej Polski. Najnowsze designy, trwałość i bezpieczeństwo to cechy wyróżniające drzwi z firmy Progress od konkurencji. Sporym uznaniem cieszy się też profesjonalna obsługa w salonie oraz autoryzowana grupa montażowa. Progress Częstochowa, Kietrzyńska 54, www.drzwi.czest.pl.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sygut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Wyniki, analizy, zapowiedzi i prognozy. Tak, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, ostateczna faza. Dzisiaj Anglia czy Argentyna? Jaki macie wymarzony finał? No bo wszystko już prawie jasne. No i już pojawiły się analizy i rozważania. Czy to Francja była taka słaba, czy Hiszpania za mocna? Nieważne. Ważny jest wynik. A za chwilę poznamy wyniki pracy naszych dziennikarzy. Już teraz zapraszam na wiadomości o 8:00.
1: Raport po burzowej nocy. Strażacy wyjeżdżali do interwencji ponad 700 razy. W wiadomościach Radia Jura o 8:00 ten temat. Będą także burzowe alerty na środę i pytanie o drzewa przy trasie DK91 i rynku Narutowicza. Joanna Milimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk.
5: Przez twe oczy zielone.
4: A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na Galeria Jurajska. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
6: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
7: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
6: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
7: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
6: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
7: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
6: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
8: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
9: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
8: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
9: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
8: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12:00. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
9: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
10: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowi.
14: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
15: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
16: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
15: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
16: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
15: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
16: Paulina Sykut-Jerzyna
15: i Krzysztof Ibisz.
17: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
18: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 8:00, w środę o poranku przygotowaliśmy dla Was kolejną porcję wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek ostrzeżenia o burzach. Na środę synoptycy mają kolejne alerty dla całego województwa śląskiego. Obowiązują do godziny 22:00. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 do 55 mm oraz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Alerty do mieszkańców rozesłało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
3: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
1: Czy kilkadziesiąt drzew w rejonie trasy DK91 i rynku Narutowicza zniknie z miejskiego krajobrazu? O to pytają nas mieszkańcy Częstochowy, którzy alarmują o niepokojących oznaczeniach na pniach drzew. Dlatego sprawdziliśmy, co jest powodem tych działań. Dopytywał w magistracie Mariusz Osyra.
13: Chodzi o bezpieczeństwo, jak przekazali urzędnicy. Usychające drzewa rosną między ekranami dźwiękochłonnymi a barierami drogowymi wzdłuż Alei Wojska Polskiego. Po ostatnich nawałnicach, kiedy na trasę pieszo-rowerową runęły powalone topole, urzędnicy przeprowadzili wizję lokalną. Oględziny wykazały, że 35 topoli oraz dwa inne drzewa są niemal całkowicie uschnięte, a odpadające konary zagrażają pieszym i kierowcom w rejonie rynku. Wydział Ochrony Środowiska uspokaja. Wycinane będą wyłącznie okazy martwe i niebezpieczne. Miasto rozpoczyna już procedurę uzyskiwania niezbędnych zgód, a w miejsce usuniętych drzew w tym samym rejonie pojawią się nasadzenia zastępcze.
1: Faktycznie w MZD i Straż Miejska odebrały zgłoszenia dotyczące trzech topól powalonych w tym rejonie. Jedno z drzew zostało usunięte przez strażaków, dwa kolejne nieco później przez ekipy Wydziału Ochrony Środowiska.
3: Wiadomości Radia Jura.
1: Policja zapowiada wzmożone kontrole w Blachowni do końca roku. Więcej patroli pojawi się w rejonie ulic Parkowej i Miodowej. To efekt wcześniejszych interwencji związanych z zakłócaniem porządku publicznego. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zakłócanie ciszy i spokoju oraz przypadki wandalizmu. Jak podkreślają, działania mają zwiększyć bezpieczeństwo i poprawić komfort życia mieszkańców. W Radiu Jura pozostałe informacje i Tomasz Weryński.
18: Ponad 700 razy interweniowali strażacy po burzach i ulewach, które w ciągu ostatniej doby przeszły nad Polską. To najnowsze dane Komendy Głównej. Najwięcej interwencji było w województwach dolnośląskim, śląskim oraz w Małopolsce. Strażacy wyjeżdżali głównie do podtopionych piwnic i powalonych drzew. Otrzymywali też zgłoszenia o uszkodzonych samochodach. Dziś do służby imigracyjnej i celnej USA ma być wysłany list Waldemara Żurka w sprawie Zbigniewa Ziobry. Minister Sprawiedliwości przygotował wniosek o weryfikacji statusu imigracyjnego, podstawy wjazdu i dokumentów podróży polityka PiS podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Szczegóły zna Krzysztof Zasada.
19: Chodzi o pomoc w ustaleniu podstaw prawnych i faktycznych pobytu Zbigniewa Ziobry na terytorium Stanów Zjednoczonych, chociażby o formalne potwierdzenie, że jest w USA. Kolejną rzeczą jest stwierdzenie, czy ubiega się tam o azyl lub inną formę ochrony, która utrudniłaby deportację, mówił minister Żurek.
20: Prosimy przede wszystkim, żeby wskazano nam, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach, jakimi dokumentami się legitymuje i jednocześnie pokazuje te dane, które dotyczą dzisiaj Zbigniewa Ziobro.
19: Jednocześnie szef resortu sprawiedliwości poinformował, że gotowy jest już wniosek ekstradycyjny do USA w sprawie polityka PiS. Dokument liczy 300 stron, trafił już do tłumaczy, którzy swoją pracę mają zakończyć w ciągu tygodnia.
18: Francja we łzach. Po wczorajszym półfinale mundialu reprezentacja Hiszpanii nie pozostawiła złudzeń trójkolorowym. Wszystko zaczęło się w 22 minucie. Mikel Oyarzabal wykorzystał rzut karny po faulu na Laminie Yamalu, potem dzieła dopełnił Pedro Porro. Piłkarz Tottenhamu w drugiej połowie podwyższył na 2-0 po akcji z Dani Olmo, zatem hiszpańscy kibice mogli po końcowym gwizdku rozpocząć fiestę, no bo ich reprezentacja zameldowała się w finale mundialu. Jestem bardzo wzruszona, pełna emocji po tym wszystkim, co wydarzyło się na stadionie. To było piękne, mieliśmy wiele nerwowych momentów, no ale z biegiem meczu wszystko się ułożyło i można powiedzieć, że końcówka była już łatwa i to wszystko. Mówiła jedna z dopingujących Hiszpanię w Dallas. Dziś o finał zagrają Argentyna z Anglią o 21:00.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
4: 23 stopni, tyle zobaczymy dziś na termometrach w Częstochowie, Wręczycy Wielkiej i Herbach. Dzień przyniesie sporo chmur, a prognozy dla regionu wskazują na przelotne opady deszczu oraz lokalne burze, zwłaszcza w godzinach popołudniowych. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego z kierunków północnych. Wieczorem temperatura spadnie w okolice 17 stopni przy nadal zachmurzonym niebie i możliwych krótkich opadach.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Środek tygodnia, początek dnia, to po godzinie 8:00. Zapraszam na kolejną godzinę naszego porannego spotkania z muzyką wybraną na lato. Marek Moc, dzień dobry.
3: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: tak wam pięknie gramy w środę o poranku. A jak tam na wakacjach? Ceny w normie czy niekoniecznie? Zrobiono badania, ile jesteśmy w stanie wydać na przyjemności, przynajmniej na niektóre artykuły. Jeśli chodzi o napój złocisty, to poniżej 10 zł akceptuje cenę 48% Polaków. 28% twierdzi, że cena w przedziale od 10 do 15 jest do przyjęcia, a z kolei od 15 do 18 ledwie 6%, a powyżej 18 2% jest w stanie zapłacić. Jeśli chodzi o lody, ile jesteśmy w stanie zapłacić za jedną gałkę porcji lodów? Poniżej 5 zł. Tak twierdzi 50% naszych rodaków. Ciekawe, gdzie znajdziecie takie lody. Między 5 a 8 31, między 8 a 10 7%, no ale to chyba tak teraz jest. Już powyżej 10 to są procentowe sprawy. No, deklaracje to jedno, a potem jak przychodzi do płacenia, to robimy to niemalże bez mrugnięcia. W końcu są wakacje.
1: Radio Jura.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana na lato. Wrócimy do dobrego grania za kilka chwil. Tak, już podobno trenował Chicago. Dobra, nie będzie nic o panu Robercie. Niech spokojnie się zaaklimatyzuje. A propos klimatu, to co szykuje nam pogoda, sprawdzimy już za kilka chwil w naszej prognozie. Nastawcie radio głośniej.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml przy zakupie 2 sztuk, cena 1 zł 79 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!

0: tańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa, ulica Jagiellońska 48.
1: Musisz wejść na wyższy poziom?
2: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
10: Dzisiaj w Częstochowie słupki na termometrach pokażą około 23 stopni. W ciągu dnia dominować będzie duże zachmurzenie, a prognozy zapowiadają przelotne opady deszczu oraz możliwość burz, szczególnie w godzinach popołudniowych. Wiatr pozostanie słaby do umiarkowanego z kierunków północnych. Wieczorem temperatura spadnie do około 18 stopni przy nadal zachmurzonym niebie. Tak samo będzie w Złotym Potoku i Woźnikach.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
11: Słuchasz Radia Jura.

0: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
1: Red One, Mr. Worldwide, Hamid Shaki.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana na lato. Mówiliśmy już wam o tym, że zrujnowany wieczór pański poprzez wyrzucenie z pokładu m.in. przyszłej panny młodej zrobiło niezłe zamieszanie w samolocie, ale jak się okazuje, takich sytuacji niestety nie brakuje. Ostatnio na lotnisku w Krakowie strażnicy graniczni aż dwukrotnie interweniowali. Pewien Szwajcar, który leciał do Norwegii, niestety nie poleciał dalej, bo okazuje się, że w jego bagażu znaleziono po prostu naboje. Tak, zapomniał o tym, że wiezie prezent dla znajomego. Kosztowało go to sporo kłopotów. Pamiętajcie, absolutnie nie pozostawiamy bagażu bez opieki na lotnisku, bo to może powodować wszczęcie alarmu. Zanim wybierzecie się w podróż, zapoznajcie się z wszystkimi zasadami i zwyczajami, które panują nie tylko na lotniskach, ale również w krajach docelowych, bo tam też mogą spotkać was różne nieprzyjemne niespodzianki.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
4: Plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
5: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels, ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
6: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
7: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt.

0: Oszczędzam przy zakupie trzech. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
2: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
0: Po reklamie.
11: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
12: Słuchasz Radia Jura.

0: Siódme poradku, tak wam pięknie gramy, ale mamy również dla was wiadomości. Kolejne zbliżają się wielkimi krokami. Startujemy punktualnie o godzinie 9. Zajrzymy sobie po 9 do świata celebrytów, ale też wyruszymy do Włoch z małą przestrogą.
1: Dwie osoby zginęły wczoraj na drogach województwa śląskiego w wiadomościach Radia Jura o 9:00. Raport drukówki wojewódzkiej. Będą także przygotowania do nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Częstochowy. Ogólnopolski Związek Lekarzy ma wiele krytycznych uwag do rządowej reformy systemu ochrony zdrowia. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grupa.

0: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Byłam dzisiaj u Anki w jej nowym mieszkaniu. I co jak co, ale łazienkę to ma cudowną.
6: O, wiesz kto to robił?
5: Jasne, salon łazienek CER Projekt zaprojektował jej wszystko.
6: A, słyszałem coś, że robią najlepsze projekty w Częstochowie.
5: I to błyskawicznie.
6: A gdzie kupiła płytki?
5: Też w CER Projekt. Mają tam największy wybór płytek łazienkowych, salonowych, kuchennych i tarasowych. Polskich, hiszpańskich, tureckich, włoskich. Do tego projekt łazienki gratis.
7: Salon łazienek CER Projekt. Ulica Równoległa 68. Salon fachowiec.
5: www.cer-projekt.pl.
8: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się odmalować salon.
16: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
15: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
16: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
7: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka, solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Po reklamie.
19: W kalendarzach środa, to 15 dzień lipca. Na zegarach już 9, a przed nami wiadomości.
20: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Tragiczny wtorek na drogach, przekazuje w dzisiejszym raporcie Śląska Drogówka. Policjanci odnotowali 173 zdarzenia, w których rannych zostało 6 osób. Niestety, 2 osoby zginęły.
21: Do najtragiczniejszego zdarzenia doszło w Czernichowie w powiecie żywieckim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonej dotąd przyczyny utracił panowanie nad pojazdem, doprowadzając do jego przewrócenia. Ciężarówka zderzyła się z samochodem dostawczym oraz rowerzystką. W wyniku tego tragicznego zdarzenia śmierć poniósł kierujący pojazdem ciężarowym oraz rowerzystka. Kierujący pojazdem dostawczym został przetransportowany do szpitala. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę, przestrzeganie przepisów oraz zachowanie pełnej koncentracji za kierownicą.
20: Mówi Arkadiusz Chudy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
1: Wiadomości Radia Jura.
20: Na jutro zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miasta Częstochowy. Głównym punktem programu będzie podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na porozumienie z Ministerstwem Obrony Narodowej.
22: To pierwszy krok do włączenia Miejskiego Szpitala Zespolonego do ogólnego
0: ogólnopolskiego programu Szpitale Przyjazne Wojsku. Program przewiduje priorytetową ścieżkę finansowania dla placówek, które uzyskają taki status, a celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego kraju i przygotowanie szpitali do działania w sytuacjach kryzysowych, zagrożeń militarnych i wojny. Szpital złożył już deklarację przystąpienia do programu, a teraz do zawarcia porozumienia potrzebna jest zgoda Rady Miasta. To także szansa na pozyskanie dotacji na zakup sprzętu medycznego w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Podczas sesji radni zajmą się również zmianami w wieloletniej prognozie finansowej oraz budżecie Częstochowy na 2026 rok.
20: To była Katarzyna Fica. Dziękuję za relację. Przebieg sesji będzie można śledzić na żywo dzięki internetowej transmisji.
11: Sport w Radiu Jura.
20: Zmiana na stanowisku pierwszego trenera Skry Częstochowa. Zespół poprowadzi Tomasz Szymczak, który od wielu lat jest związany z klubem. Był zawodnikiem Skry, pracował w akademii, prowadził drugi zespół, a ostatnio pełnił funkcję asystenta pierwszego trenera. Teraz stanie przed zadaniem zbudowania drużyny na nowy sezon, ponieważ klub zapowiada szeroką przebudowę kadry. Do sztabu dołącza także Adrian Chłont, dotychczasowy koordynator akademii, który będzie pełnił funkcję asystenta. O tym, jak będzie wyglądać nowa Skra, przekonamy się w najbliższych tygodniach. W Radiu Jura pozostałe informacje. Z nami ponownie Tomasz Weryński.
18: Szereg krytycznych uwag do rządowej reformy systemu ochrony zdrowia zaprezentuje dzisiaj przed południem Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, dowiedział się Michał Dobrołowicz. Chodzi o zapowiedziane dokładnie tydzień temu zmiany, które mają wyeliminować nieprawidłowości w lecznicach, na przykład rekordowe zarobki wybranych medyków. Michał, razem z nami.
22: Tak, dzień dobry.
18: Dzień dobry. Michale, dotarłeś do stanowiska związkowców, które propozycje rządu krytykują.
22: Najmocniejsza krytyka dotyczy propozycji wprowadzenia jednego górnego limitu zarobków lekarzy w całej Polsce. To ma być 240 zł za godzinę pracy w publicznym szpitalu. Związek Zawodowy Lekarzy zaproponuje dzisiaj, by ta maksymalna kwota była inna, wyższa dla lekarzy, którzy wykonują specjalistyczne zabiegi, a inna dla tych, którzy na co dzień zajmują się prostszymi procedurami. Ich pomysł jest też taki, by limit zarobków zróżnicować, w zależności od tego, czy chodzi o małe szpitale powiatowe, czy większe szpitale specjalistyczne w dużych miastach. Jak ustaliłem, związkowcy zaproponują też dzisiaj, by wprowadzić górny limit czasu pracy lekarzy, 208 godzin miesięcznie. Teraz zdarzają się sytuacje, gdy niektórzy pracują nawet niemal dwa razy więcej. Lekarze czekają teraz na propozycje ustaw i będą pytać dziś rząd, kiedy pojawią się konkretne przepisy z zapowiadanymi właśnie tydzień temu zmianami.
18: Intensywne opady deszczu we Wrocławiu znów paraliżują ruch na linii Martyna Czerwińska. Martyno, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?
23: Z powodu zalanego torowiska kierowcy nie przyjadą na przykład przez ulicę Świętej Jadwigi i to w obu kierunkach, to jest ścisłe centrum miasta. Brak przyjazdu z tego samego powodu na Płaskiego, tam deszczówka zebrała się pod wiaduktem. Samochody stoją w ogromnych korkach zarówno od strony Chłupskiej, jak i Traugutta. Podobna sytuacja na Rejmonta. Miasto apeluje, aby wybierać alternatywne trasy, zachować ostrożność i śledzić kolejne komunikaty.
18: Powołanie komponentu obrony pogranicza zapowiada wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ma to być kolejny etap wzmacniania wschodniej granicy Polski. Dziś poznać mamy szczegóły dotyczące tej nowej struktury. Wyznaczeni mają zostać też jej dowódcy.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
27: Dzisiaj w Częstochowie, Kłomnicach i Poczesnej słupki na termometrach pokażą około 23 stopni. W ciągu dnia dominować będzie duże zachmurzenie, a prognozy wskazują na przelotne deszcze oraz lokalne burze, szczególnie w godzinach popołudniowych. Wiatr pozostanie słaby do umiarkowanego z kierunków północnych. Wieczorem temperatura spadnie do około 17 stopni przy nadal zachmurzonym niebie i możliwych krótkich opadach.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
19: 15 dzień lipca w kalendarzach, dziś dzień bez telefonu komórkowego, ale jak żyć bez tego urządzenia wielofunkcyjnego? No podobno da się, da się. A my wracamy do dobrego grania. Marek Moc, dzień dobry, zapraszam.
1: Radio Jura.

0: Tak wam pięknie gramy w środę o poranku. A polskie miejscowości turystyczne, zwłaszcza te nadmorskie, walczą z golizną w centrum miasta, w restauracjach. Zresztą Trójmiasto takie akcje już przeprowadzało. Ale jak się okazuje, to jest trend, który obowiązuje w wielu zakątkach Europy. Na przykład w malowniczej miejscowości Varenna nad jeziorem Como. Mała miejscowość, 650 osób na stałe tam mieszka. No i tego lata obowiązuje absolutny zakaz chodzenia w strojach kąpielowych czy bez koszulki, jeśli chodzi o panów, oczywiście w przestrzeniach publicznych poza plażą. Za złamanie tego zakazu turyści zapłacą mandat w wysokości od 50 do 200 euro. No, głównie chodzi o to, żeby mieszkańcy w życiu codziennym nie doświadczali takich sytuacji. Podobnego rodzaju zakazy obowiązują także w Sorrento czy na wybrzeżu amalfitańskim. Tam kary sięgnąć mogą nawet 500 euro. Bądźcie kulturalni. Ubierajcie się, opuszczając plażę.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
4: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
5: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
4: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
5: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
4: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
5: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
6: Wręczyczka 98, najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98, ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
7: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660-264-600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
8: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
9: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
11: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa, ulica Jagiellońska 48.
2: Kaufland jest!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
17: Sprawdzamy pogodę na środę w Częstochowie. Dzisiaj słupki na termometrach pokażą około 23 stopni. W ciągu dnia utrzyma się duże zachmurzenie. Możliwe są przelotne deszcze i lokalne burze, zwłaszcza w godzinach popołudniowych. Wiatr pozostanie słaby do umiarkowanego z kierunków północnych. Wieczorem temperatura spadnie do 17 stopni przy nadal zachmurzonym niebie i krótkich opadach. Podobnie będzie w Kłobucku i Krzepicach.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl
1: Radio Jura.

0: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: To się do wyporanek i muzyka wybrana na lato. Norwegowie wrócili do swojego kraju jak bohaterowie, tak przynajmniej zostali przyjęci. Przywieźli oczywiście ze sobą pamiątki, a jakże zrobili też sporo zakupów. Najsłynniejszy z norweskich piłkarzy Erik Haaland też obładowany. No oczywiście w Dallas nie mogło się obyć bez zakupu kapelusza i butów tak zwanych kowbojek, ale jak się okazuje, największe emocje wzbudziła pamiątka w postaci wypchanego zwierzątka, które kosztowało $750 i dumnie wyszedł z nim z samolotu, ale podobno też wypchane wywiórki sobie kupił. Swoją drogą, nie powinien przechodzić jakichś specjalnych procedur, jeśli sprowadza się takie rzeczy z zagranicy?
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun P70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
2: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
4: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
4: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
5: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
6: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
5: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęcu.
6: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis.
5: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
6: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
5: Telefon 515-660-031.
7: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łyd

0: bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
2: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt.

0: przy zakupie trzech. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: 15 dzień lipca w kalendarzach. Tego dnia urodzili się m.in. Henryk Arstowski, polski geografik, podróżnik, badacz polarny, Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, polska żeglarka, Peter Banks, gitarzysta, członek zespołu Yes, Tony Esposito, włoski muzyk i piosenkarz, a także Ian Curtis, brytyjski muzyk, członek zespołu Joy Division. Urodzony 15 lipca, wszystkiego dobrego, a wam wszystkim też polecamy kolejne wydanie naszych porannych wiadomości.
1: Pierwszy etap rekrutacji do szkół średnich zakończony w wiadomościach Radia Jura o 10:00. Najnowsze informacje ze szkół, będzie także problem z wyrzucaniem starych ubrań w Częstochowie. Są zarzuty dla Macieja Eś, byłego szefa Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o kampanię Sprawiedliwe Sądy. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje, przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml, przy zakupie 2 sztuk, cena 1,79 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
7: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
12: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
11: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
12: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
11: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
12: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
11: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej. We'll be right back.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Dziś środa, to 15 dzień lipca. Na zegarach godzina 10. Zapraszamy na wiadomości.
3: Joanna Mielimonka. Zaczynamy. Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do szkół średnich. Są jeszcze wolne miejsca. Do elektronicznego systemu zalogowało się blisko 3900 absolwentek i absolwentów szkół podstawowych, nie tylko z Częstochowy, co stanowi blisko 95% wszystkich uczestników rekrutacji. Zakwalifikowani kandydaci mają czas na potwierdzenie woli podjęcia nauki do poniedziałku. Dla 208 osób, którym nie udało się uzyskać miejsca w pierwszym etapie, przygotowano możliwość udziału w rekrutacji uzupełniającej. Są jeszcze wolne miejsca w technikach, szkołach branżowych oraz w liceum imienia Żeromskiego.
0: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
3: Wyrzucenie starych ubrań ciągle sprawia kłopot. Mieszkańcy dużych częstochowskich osiedli informują, że nadal pozbywamy się niepotrzebnych tekstyliów, butów czy torebek niezgodnie z przepisami. Przypominamy, Częstochowa oferuje całkowicie bezpłatny odbiór tekstyliów bezpośrednio spod drzwi. Wystarczy zadzwonić, zamówić worek, zapakować rzeczy i umówić termin odbioru.
4: Jeżeli zawilgocone tekstylia są wrzucone do jednego worka z dobrymi, cały worek już nie nadaje się do ponownego użycia. I to jest jedna z podstawowych zasad, które należy zapamiętać. Myślę, że wszystko inne wtedy staje się proste. To jest usługa świadczona na terenie miasta Częstochowa już od 2024 roku. System jest bardzo prosty. Robimy takie zbiórki, które są sezonowe w galeriach, innych miejscach, ale ta usługa jest dostępna dla mieszkańca przez cały rok. Wystarczy zadzwonić pod wskazany numer telefonu.
3: Mówi Beata Stala z firmy odbierającej tekstylia od Częstochowian.
0: Sport w Radiu Jura.
3: Zmiany w KS Częstochowiance. Klub żegna drugiego trenera Leszka Chudziaka. Szkoleniowiec dołączył do sztabu w lutym i pracował z siatkarkami do końca minionego sezonu. W klubowym komunikacie podkreślono jego doświadczenie, profesjonalizm i wkład w rozwój siatkarek. Tymczasem w Częstochowiance trwają przygotowania do nowego sezonu w drugiej lidze. Klub kompletuje sztab szkoleniowy oraz kadrę zawodniczą. A w Radiu Jura pozostałe informacje i Tomasz Weryński.
5: Były szef Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Eś usłyszał zarzuty nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Wczoraj został przesłuchany w siedzibie prokuratury regionalnej w Rzeszowie, a potem zwolniony. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze i jest wśród nich m.in. zakaz opuszczania kraju. Śledztwo dotyczy nieprawidłowości w związku z finansowaniem w 2017 roku kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Sprawa na pewno będzie wracać. O kolejne miesiące opóźni się rozpatrzenie wniosku o Trybunał Stanu dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wniosek, w którym posłowie koalicji chcieli postawić mu 51 zarzutów, trafił do Sejmu 3 miesiące temu. Zostanie jednak zwrócony do uzupełnienia. Czekają go też poprawki. Z najnowszymi informacjami Tomasz Skory. Tomku, kto o tym zdecydował?
6: Zdecydowała Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, do której marszałek Czarzasty zwrócił się o opinię, co zrobić, bo zdaniem jego prawników 250-stronicowy akt oskarżenia Ziobry nie spełnia wymagań ustawy. Komisja zamówiła opinię zewnętrzną, która to jasno potwierdziła i wczoraj wieczorem zdecydowała, że wniosek wymaga poprawek i uzupełnień. Taka uchwała ma dziś trafić do marszałka, który zdecyduje, co i w jakim stopniu wymaga poprawienia. Reprezentujący wnioskodawców poseł Urbaniak będzie miał na to 14 dni. Jeśli poprawki spełnią oczekiwania, komisja zajmie się wnioskiem jesienią. Jeśli jednak Urbaniak z poprawkami nie zdąży, zapowiadany przez koalicję od grudnia wniosek o postawienie Ziobry przed Trybunałem trafi do kosza.
5: Zderzenie ambulansu i samochodu osobowego w Bytomiu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że karetka jechała na sygnale. Nikomu nic się nie stało. Za kolizję odpowiada kierowca auta osobowego, który został już ukarany przez policję mandatem. Groźny incydent na trasie kolejowej w pobliżu Krakowa. Wczoraj pociąg Kolei Małopolskich jadący z Wieliczki na lotnisko w Balicach zignorował znak stój na semaforze. Gdyby kontynuował jazdę, znalazłby się na jednym torze z pociągiem Intercity Zakopane-Gdynia. Maszyniści wprowadzili procedury awaryjne. Oba składy zostały zatrzymane w niewielkiej odległości od siebie. Sprawę będzie badać Komisja Kolejowa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
8: Dzisiaj słupki na termometrach w Częstochowie pokażą maksymalnie około 23 stopni. Podobnie będzie też w Myszkowie. W ciągu dnia dominować będzie duże zachmurzenie. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu oraz burze, szczególnie w godzinach popołudniowych. Wiatr pozostanie słaby do umiarkowanego z kierunków północnych. Wieczorem temperatura spadnie do około 18 stopni przy nadal zachmurzonym niebie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: Środowy poranek, wracamy do dobrego grania, ale też w tej godzinie polecać wam będziemy ciekawe wydarzenia i miejsca, w których można aktywnie spędzić czas w czasie wakacji.
9: Radio Jura.

0: Radio Jura z polecajkami na środę. Jaki repertuar dziś w kinie Iluzja? Na start coś dla najmłodszych. O 11 na ekranach kultowa bajka Toy Story 5 to opowieść o żywych zabawkach, która łączy humor, nostalgię i bardziej dojrzałe przesłanie o wpływie technologii na dzieciństwo. O 16.30 coś dla nieco starszych. Wielki Łuk to prawdziwa i pełna humoru historia powstania jednego z najsłynniejszych współczesnych budynków Paryża. Wielkiego Łuku Braterstwa. A teraz propozycja dla młodych mieszkańców Lublińca. Miejsko-powiatowa biblioteka publiczna zaprasza dzieci od 7 roku życia i młodzież na wakacyjny ekspres wyobraźni. Dziś zajęcia odbędą się w dwóch miejscach: w Lubitece przy ulicy Sportowej 3 od 11 do 13 oraz w Filii numer 3 przy ulicy Powstańców Śląskich 48 od 10 do 11.30. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność przyjścia.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
3: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
4: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje, przy zakupie dwóch sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml przy zakupie dwóch sztuk, cena 1 zł 79 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
5: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
6: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
7: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dentej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Boszkar Serwis. Poczesna ulica Warszawska 22.
8: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii.
9: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o Tobie.
10: Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja.
11: Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa.
12: Poczuj tą jakość na swojej skórze.
13: Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie.
14: Panorama Business Park, Okulickiego, pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic.
15: Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
16: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
17: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
18: Na paznokcie.
17: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
19: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
20: Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
0: Dziś na termometrach w Częstochowie, Wręczycy Wielkiej i Herbach maksymalnie około 23 stopni. Dzień przyniesie sporo chmur, a prognozy dla regionu wskazują na przelotne opady deszczu oraz lokalne burze, zwłaszcza w godzinach popołudniowych. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego z kierunków północnych, podczas burz porywisty. Wieczorem temperatura spadnie w okolice 17 stopni przy nadal zachmurzonym niebie i możliwych krótkich opadach.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
1: Słuchasz radio.

0: Letni sezon w mieście nie może obejść się bez kawiarenki dla seniora. W Radiu Jura przypominamy, że na początku lipca ruszyła 16. jej edycja. Częstochowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ponownie zaprasza mieszkańców po 60. roku życia na spotkania przy kawie lub herbacie za symboliczne 2 złote. O szczegółach przeczytacie na naszej stronie internetowej. Wczoraj już zapowiadaliśmy, teraz przypominamy. Pamiątka z Częstochowy to tytuł wystawy, która dziś zagości w ratuszu. Wernisaż rozpocznie się o 15:00. Na ekspozycji prezentowane są obiekty ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego oraz kolekcjonerów prywatnych Zbigniewa Biernackiego i Amadeusza Szklarza-Chabrowskiego. To wydarzenie w ramach obchodów 200-lecia połączenia starej i nowej Częstochowy. Wstęp wolny.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk.
4: Przez te oczy zielone.
3: A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na Galeria Jurajska. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
6: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883 609 509.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Radnie celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból, niedorzeczność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorzeczność, zatok nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
10: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660-264-600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Po reklamie.
16: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Mamy środowy poranek, krótka lekcja historii, 15 dzień lipca. W 1995 roku w Czymanowie koło Wejherowa rozpoczął się pierwszy przystanek Woodstock, teraz przemianowany na Poland Rock Festival. Kolejna edycja już niebawem. Jeszcze bliżej, a właściwie bliziuteńko, kolejne wiadomości tego już przed południa. Startujemy punktualnie o 11.
1: Podejrzane odpady wyjeżdżają z Poraja w wiadomościach Radia Jura o 11:00 o tym, że wspólna presja ma sens. Będą także zmiany na dwóch liniach MPK od soboty. Najwyższa Izba Kontroli wykryła nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Znamy szczegóły pokontrolnego raportu. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
3: Po reklamie.
0: Na zegarach godzina 11, a w środę przed południem polecamy Wam wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Odpady wyjeżdżają z Poraja. Wspólna presja mieszkańców i gminy przynosi efekt. Z terenu nieruchomości przy ulicy Słonecznej rozpoczął się wywóz materiałów, które od tygodni budziły niepokój mieszkańców. Do tematu będziemy dziś wracać. A tymczasem w Częstochowie niepotrzebne tekstylia nadal wyrzucane są do odpadów zmieszanych. Alarmują w tej sprawie mieszkańcy osiedli.
6: Twoje sprawy.
1: Przypomnijmy, Częstochowa oferuje całkowicie bezpłatny odbiór tekstyliów bezpośrednio sprzed drzwi. Jak mówi Beata z firmy odbierającej tekstylia, można też osobiście dostarczyć odpady do punktu PSZOK w Sobuczynie. Oddawanie tekstyliów akurat w Częstochowie nie jest trudne.
7: To jest bardzo proste. Nawet nie trzeba wychodzić z domu, żeby oddać niepotrzebne, zalegające tekstylia. Odebrać worek lub my dostarczymy worek, a później ten worek zostaje odbierany. Działamy na terenie Śląska, coraz więcej miast do nas dołącza. Od maja zaczęliśmy współpracę z Sosnowcem, Będzinem, Czeladzią. Naprawdę tych miast jest coraz więcej. Zasada jest taka, że przede wszystkim nie przyjmujemy kołder, brudnej i mokrej odzieży, tekstyliów noszących ślady wilgoci i pleśni.
1: Dodaje Beata Stala. Jak skorzystać z darmowego odbioru w Częstochowie? Zajrzyjcie do naszego portalu. Tam też przydatny kontakt telefoniczny i mailowy w sprawie niechcianych ubrań.
6: www.radiojura.pl.
1: Od najbliższej soboty czeka nas skrócenie linii numer 14 i uruchomienie dodatkowej numer 41 w związku z remontem wiaduktu kolejowego przy ulicy Wypoczynku. Od weekendu nastąpi skrócenie trasy do przystanku Rząsawska. Jednocześnie na odcinku Wyczerpy Dolne Rząsawa zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa numer 41. Będzie kursować objazdem przez ulicę Solną. Ze względu na parametry jezdni linia numer 41 będzie obsługiwana autobusem o mniejszej pojemności. Ponadto na Solnej zostaną uruchomione zastępcze przystanki. Objazd ten potrwa około miesiąca.
6: Wiadomości Radia Jura.
1: Wraca sprawa brutalnego ataku w dzielnicy Dźbów. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 4 osobom za usiłowanie zabójstwa 40-latka. I ten temat w kolejnych wiadomościach. Teraz pozostałe informacje. Tomasz Weryński.
8: Braki dokumentacji, naruszenie przepisów dotyczących czasu pracy. Takie nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym wykazała w opublikowanym dzisiaj raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Ta kontrola to odpowiedź na doniesienia m.in. o tym, że część pacjentów tej lecznicy miała być przyjmowana poza kolejką. Raport Najwyższej Izby Kontroli poznał Michał Dobrołowicz.
9: Dzień dobry.
8: Michale, czy kontrola NIK potwierdza nieprawidłowości, o których słyszeliśmy w ostatnich tygodniach?
9: Tak, potwierdza dużą ich część. Kontrolerzy wskazują, że część pomieszczeń w szpitalu była wykorzystana wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem. Chodzi m.in. o słynny salonik VIP. Jedna z sal była oznaczona jako pokój łóżkowy, ale nie było tam żadnego łóżka. Zamiast tego w środku były fotele, telewizor, meble i aneks kuchenny. I żeby wejść do środka, trzeba było mieć specjalną kartę i do tego znać specjalny kod.
8: A czy kontrola wykazała też nieprawidłowości w grafikach?
9: Tak, dwóch lekarzy w tych samych godzinach pracowało jednocześnie i na NFZ i komercyjnie, a to jest wbrew umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym stanowiska straciły dwie wiceprezydent Warszawy. Dzisiaj prezydent stolicy Rafał Trzaskowski powołał na ich stanowiska nowe osoby: Magdalenę Młochowską i Izabelę Marcewicz-Jędrysik, byłą dyrektor innego dużego warszawskiego szpitala, Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.
8: Hiszpania pewnie poawansowała wczoraj do finału piłkarskiego mundialu, pokonując Francję 2-0, no i stanie przed szansą, by powtórzyć wyczyny z 2010 roku, kiedy to jako mistrz Europy zdobyła także złoto mistrzostw świata. W Atlancie jest Wojciech Marczyk. Z Wojtku, wczorajsza wygrana dla Hiszpanów była też wyjątkowa z innego powodu.
10: Dlatego, że był to 37 mecz z rzędu bez porażki drużyny Luisa de la Fuente. Hiszpanie wyrównali tym samym rekord Włoch z 2021 roku. Jeżeli Hiszpanie wygrają w finale, ustanowią nowy rekord. Kto zatem będzie lepszym rywalem dla mistrzów Europy w finałowym starciu? Mam nadzieję, że wygra Anglia. Tak dla zabawy. Oczywiście Argentyna. Będzie wtedy hiszpańskojęzyczny finał. Chcę jednak, żeby wygrała Hiszpania. Mówiły mi fanki hiszpańskiej reprezentacji, a półfinałowe starcie Anglii z Argentyną dziś tutaj o 21:00 polskiego czasu. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
13: Dzisiaj w Częstochowie słupki na termometrach pokażą około 23 stopni. W ciągu dnia dominować będzie duże zachmurzenie, a prognozy zapowiadają przelotne opady deszczu. Synoptycy dla naszego regionu wydali ostrzeżenie przed burzami i silnymi porywami wiatru. Wieczorem temperatura spadnie do około 18 stopni przy nadal zachmurzonym niebie. Tak samo będzie w Złotym Potoku i Woźnikach.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: I tak z poranka zrobiło nam się przedpołudnie. Za poranne godziny dziękuję. Wspólnie spędzone zresztą. Marek Moc, życzę wam dobrej reszty dnia. Wieczorem meczyk. Oj, rano będzie ciężko wstać. Ale słyszymy się punktualnie o 6:00. Do usłyszenia.
6: Radio Jura.

0: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
4: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
4: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
4: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej. We'll be right back.

0: remontować. Wełna Ursa Home 37 już za 22,98 za metr kwadratowy, a klej elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa, ulica Jagiellońska 48.
2: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
3: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
3: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie

0: Potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
5: Dzisiaj w Częstochowie, Kłomnicach i Poczesnej na termometrach około 23 stopni. W ciągu dnia dominować będzie duże zachmurzenie, a prognozy wskazują na przelotne deszcze oraz lokalne burze, szczególnie w godzinach popołudniowych. Wiatr pozostanie słaby do umiarkowanego z kierunków północnych. Wieczorem temperatura spadnie do około 16 stopni przy nadal zachmurzonym niebie i możliwych krótkich opadach.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
6: Słuchasz Radia Jura. You know it's not a

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowi.
4: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
5: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt.

0: przy zakupie trzech. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: jest akt oskarżenia przeciwko 4 osobom za usiłowanie zabójstwa 40-latka. W wiadomościach Radia Jura w samo południe wraca sprawa z dzielnicy Dźbów. Będzie także zaproszenie na wernisaż wystawy zatytułowanej Pamiątka z Częstochowy. Byłym członkom Polskiej Fundacji Narodowej zatrzymanym wczoraj przez CBA grozi nawet do 10 lat więzienia. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk.
4: Przez te oczy zielone.
3: A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na Galeria Jurajska. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość. Wielkaletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
6: Środa, 15 dzień lipca, wybiło południe, czas na wiadomości.
0: Joanna Mielimonka, zapraszam. Wraca sprawa brutalnego ataku w dzielnicy Dźbów. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 4 osobom za usiłowanie zabójstwa 40-latka. Do zdarzenia doszło w styczniu tego roku. Napastnicy w Komijarkach wyważyli drzwi do mieszkania. Ofiara była bita, kopana i atakowana maczetami. Padł też strzał z broni hukowej.
7: W pewnym momencie pokrzywdzonemu udało się uciec na klatkę schodową i wezwać na pomoc sąsiadów. Wtedy sprawcy oddalili się z mieszkania. W wyniku zdarzenia 40-latek odniósł zagrażające życiu obrażenia. Ponadto w postępowaniu ustalono, że mężczyźni uszkodzili samochód należący do pokrzywdzonego, przebijając dwie opony i zarysowując powłokę lakierniczą.
0: Jak dodaje prokurator Tomasz Ozimek, sąd zastosował wobec 3 podejrzanych tymczasowe aresztowanie, grozi nawet dożywotnie więzienie.
8: Dzieje się na drogach.
0: Kontrole rowerzystów w Częstochowie. Sprawcani są także użytkownicy hulajnóg. Mundurowi zwracają szczególną uwagę na to, czy urządzenia spełniają warunki techniczne i czy dozwolone jest poruszanie się na nich w ruchu drogowym. Stróże prawa sprawdzają również trzeźwość kierujących i przypominają, że hulajnoga elektryczna w żadnym przypadku nie może być alternatywnym środkiem transportu po spożyciu alkoholu. Nie służy też do transportu ładunku czy przewozu osób. Policjanci zachęcają również do korzystania z kasków. Ważne przepisy przypominamy w naszym portalu.
9: www.radiojura.pl.
0: Tam także zaproszenie na wyjątkowy wernisaż wystawy zatytułowanej Pamiątka z Częstochowy. To już dziś o 17 w częstochowskim ratuszu. Wszystko w ramach obchodu 200-lecia połączenia Starej i Nowej Częstochowy. Będzie można obejrzeć pamiątkową fotografię uliczną oraz tła fotograficzne. Ale nie tylko, bo specjalną ekspozycję na Placu Biegańskiego przygotował znany częstochowski malarz Jacek Pałucha.
10: Ludzie przyjeżdżając do Częstochowy na Jasną Górę robili sobie zdjęcie na tle namalowanego tła. Czasami w ogóle było tak, że że można było włożyć głowę i tam powiedzmy w ogóle była, z tyłu była jasna góra, był motocykl, samochód, samolot. To jest nawiązanie w ogóle do tych już historycznych płacht fotograficznych. I ja namalowałem coś takiego w ogóle, co to jest jak gdyby z drugiej strony w ogóle, że z drugiej strony jasnej góry w ogóle. Ekspozycja jest jak gdyby plenerowa, będzie stała na placu Biegańskiego. To jest jak gdyby, to jest widok na plac Biegańskiego z różnymi atrybutami Częstochowy.
0: Na ekspozycji prezentowane są obiekty ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego oraz kolekcjonerów prywatnych. W Radiu Jura teraz pozostałe informacje i Tomasz Feryński.
8: 10 lat więzienia grozi byłym członkom zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Maciejowi Eś oraz Cezaremu J. Wczoraj zostali zatrzymani przez CBA w związku z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej. Obaj usłyszeli zarzuty w prokuraturze regionalnej w Rzeszowie. Po przesłuchaniu zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze. Krzysztof Zasada z Nowymi Faktami. Krzysztof, jakie konkretnie zarzuty usłyszeli byli szefowie fundacji?
9: To nadużycie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków związanych z realizacją, finansowaniem w 2017 roku kampanii Sprawiedliwe Sądy. Według prokuratury doprowadziło to do strat majątku fundacji na kwotę co najmniej 8 400 000 zł, bo kampania była sprzeczna z celami statutowymi PFN. Ale to nie koniec zarzutów, dodał szef prokuratury regionalnej Jaromir Rybczak.
11: Dotyczy nie tylko niegospodarnego działania na szkodę Polskiej Fundacji Narodowej, ale również przekazania korzyści czy wartości niepieniężnych w postaci usług marketingu politycznego na rzecz dwóch partii politycznych.
9: I to wbrew przepisom o partiach politycznych, a chodzi o Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarną Polskę. Prokuratura bada teraz, kto zlecił fundacji kampanię. Obaj podejrzani nie przyznali się do zarzutów. Mają zakaz opuszczania kraju. Odebrano im też paszporty.
8: W ciągu roku ceny w Polsce wzrosły średnio o 2,5%. To najnowsze dane GUS o inflacji w czerwcu. Największe zmiany dotyczą cen żywności. Łączymy się z Krzysztofem Berendą.
12: Witam, dzień dobry.
8: Krzysztof, co najbardziej podrożało?
12: No, przede wszystkim zmieniły nam się ceny warzyw. Widać, że na bazarach mamy rzeczywiście duże podwyżki sezonowe. A mówiąc konkretniej, najmocniej wzrosły ceny takich produktów jak groch, bób czy fasola przez miesiąc aż o 77%. Ziemniaki, buraki, seler przez miesiąc poszły w górę o 53%. 3%, marchew o 10, no ale od razu pocieszam, nie wszystko nam drożeje. Sezonowo potaniały nam na przykład jagody aż o 26%, ale tu ostrzeżenie, sezon na jagody jest bardzo krótki, więc te najlepsze jagodzianki niedługo nam znikną. Jak ktoś ma ochotę, to lepiej kupować teraz. Idąc dalej, o 25% potaniały pomidory, kalafiory, ogórki o 18%, sałata o 14%. Ja wiem, nie samą żywnością człowiek żyje, mamy wakacje, więc warto jeszcze zerknąć na ceny wycieczek w biurach podróży, bo one, jak się okazuje, przez rok wzrosły nam o 7,5%, same hotele podrożały o 4%.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
6: Środowe popołudnie będzie na ogół pochmurne, ale będą pojawiać się też przejaśnienia. Z drugiej strony niewykluczone dalsze opady deszczu, no i mogą pojawić się również gwałtowne burze z porywistym wiatrem i opadami gradu. Na termometrach w Częstochowie czy w Konopiskach dzisiaj do 23-24 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
6: Dzień dobry, cześć i czołem, Mariusz Ryszka. Kłaniam się, jestem, melduję się na posterunku i zapraszam na nasze spotkanie w środku tygodnia. Na początek duża porcja muzyki, jak zwykle Dawid Podsiadło dzisiaj startuje, potem September, będzie też David Guetta i Alok, Run Run River. No to zaczynamy.

0: No i wszyscy ręce w górę, hands up, Otahuan i muzyka wybrana na lato. Środa w kalendarzach, wiadomo, mały piątek, prawie weekend. Ale na początek zła informacja, słuchajcie, 1/4 wakacji za nami. Poważnie, to nie jest fake news, tylko czysta matematyka. Jedni teraz pewnie łapią się za głowę i krzyczą, jak to? Kiedy to zleciało? Drudzy nerwowo sprawdzają datę swojego urlopu. Spokojnie, słuchajcie, niezależnie od reakcji mam też wiadomości dobre, na przykład 3/4 wakacji przed nami, czyli 75% lata czeka na was. A ja podrzucę dzisiaj kilka pomysłów na to, jak to lato spędzić. Powiem też za chwilę, czy przyda się parasol.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
4: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy Twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal Twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
11: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
10: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
11: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na

0: Stępniak, Potańcówki, Regionalne Smaki, Rękodzieło i Animacje dla Dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia!
1: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub Krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
0: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Boszkar Serwis. Poczesna, ulica Warszawska 22.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
6: Szykuje nam się pochmurne i mokre popołudnie. Mogą pojawić się także gwałtowne burze. Proszę na siebie uważać. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Jedynie w czasie burz będzie silny i porywisty. Ciśnienie stabilne na poziomie 1019 hektopaskali. A biometr w Częstochowie czy Blachowni jest dzisiaj kiepski.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: 15 dzień lipca, o tej porze 616 lat temu nasz selekcjoner Jagiełło, jego drużyna opracowywali taktykę na mecz z Krzyżakami pod Grunwaldem. Dla przypomnienia, to my wtedy byliśmy Hiszpanią. Inne okazje do świętowania, proszę bardzo, dzień bez telefonu, wiadomo od rana, ale też mamy trzecią środę lipca, zatem celebrujemy Światowy Dzień Hot Doga. Jest również Dzień Żelkowych Robali, Dzień Rozdawania i Dzień Czarnej Porzeczki. I tak a propos, to czytałem wczoraj Przegląd Rolniczy, tak, moja ulubiona gazeta, i okazuje się, że w tym roku będzie jej jak na lekarstwo. Porzeczki oczywiście, upały załatwiły większość plantacji. Szkoda, bo ja bardzo lubię. A wy?
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun P70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels, ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883 609 509.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa, ulica Jagiellońska 48.
6: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii.
7: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie.
6: Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja.
7: Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa.
6: Poczuj tą jakość na swojej skórze.
7: Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie.
6: Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic.
7: Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: dwutygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Dzień bez telefonu, przypominam, no to pozwolę sobie zapytać, komu udało się do tej pory nie zajrzeć choć raz do smartfona, nie sprawdzić, co tam na Facebooku, nie sprawdzić, kto wrzucił nowe fotki na Insta, albo filmik jakiś na TikToku zobaczyć. No nie wierzę, nie wierzę. Ja rady nie dałem, ale za was trzymam kciuki i polecam nasze wiadomości.
1: Dzięki skutecznej interwencji mieszkańców odpady opuszczają gminę. W wiadomościach Radia Jura o 13 wrócimy do Poraja. Będzie także nieco więcej o zakończonym właśnie pierwszym etapie rekrutacji do szkół średnich. I sensacyjna wiadomość z Brukseli w sprawie unijnych dopłat za emisję CO2. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka

0: bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach już godzina 13, nasi dziennikarze na posterunku, czas na wiadomości.
4: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Odpady wyjeżdżają z Poreja. Wspólna presja mieszkańców i gminy przynosi efekt. Z terenu nieruchomości przy ulicy Słonecznej rozpoczął się wywóz materiałów, które od tygodni budziły niepokój mieszkańców.
5: Wszystko zaczęło się od sygnałów czujnych mieszkańców, które trafiły do urzędu gminy. Pracownicy urzędu wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska przeprowadzili na miejscu kontrolę. Szybko okazało się, że na teren należący do nowego właściciela bez jego zgody i wiedzy zwożone są odpady z różnych regionów Polski. Gmina niezwłocznie powiadomiła wszystkie odpowiednie służby, m.in. policję, sanepid oraz straż pożarną. Po tych sygnałach odpady zaczęły opuszczać teren przy ulicy Słonecznej. Wszystko pod nadzorem policji, a także pracowników Urzędu Gminy Poraj.
4: To był Robert Krzyżaniak. Dziękuję za relację.
6: Radio Jura jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
4: Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na nowy rok szkolny w Częstochowie. Do elektronicznego naboru przystąpiło 4000 absolwentów podstawówek. Dla ponad 200 osób, którym nie udało się uzyskać miejsca w pierwszym etapie, przygotowano możliwość udziału w rekrutacji uzupełniającej.
7: Pozostaje 300 wolnych miejsc. 200 w technikach, 95 w szkołach branżowych pierwszego stopnia oraz 5 w 12 liceum ogólnokształcącym. Wśród dostępnych miejsc znajdują się również klasy mundurowe. Kandydaci zainteresowani nauką w tych oddziałach muszą pamiętać jednak o konieczności zaliczenia testów sprawnościowych, które zostaną przeprowadzone w dodatkowym terminie.
4: Jak zaznacza Wiktoria Kiedrzynek z Biura Prasowego Urzędu Miasta Częstochowy, oferta szkół została dostosowana do zainteresowania kandydatów. Miasto zwiększyło liczbę miejsc w najbardziej popularnych klasach, zmieniło liczebność grup w oddziałach łączonych i dwuzawodowych oraz zrezygnowało z uruchamiania kierunków, na które nie było już chętnych.
6: Radio Jura poleca.
4: Kibice Rakowa, szykujcie się, nowy sezon zbliża się wielkimi krokami, a zanim piłkarze rozpoczną walkę o ligowe punkty, będzie okazja spotkać się z drużyną. To już dziś w Galerii Jurajskiej, gdzie odbędzie się oficjalna prezentacja zespołu przed sezonem. Początek wydarzenia o 18:00. Będzie czas na wspólne zdjęcia i autografy. Na miejscu nie zabraknie także Radia Jura. Będziemy w tym sezonie wspierać medialnie drużynę z Częstochowy. Przygotowaliśmy konkursy i prezenty do wygrania m.in. wejściówki na mecz Rakowa z Walettą, piłki oraz słuchawki. Nie może więc Was zabraknąć. Polecam teraz kolejne wiadomości z kraju i ze świata. Przygotowała je i przedstawi Ewa Kwaśny.
8: Polska i 9 innych państw wystąpiły do Brukseli ze wspólnym apelem o złagodzenie systemu ETS. To unijny system opłat za emisję CO2. Jego zasady mają bezpośredni wpływ m.in. na rachunki za energię. Katarzyna Szymańska-Borgino.
9: To bardzo mocny sygnał polityczny, wysłany do Komisji Europejskiej jeszcze przed przedstawieniem reformy. Pod listem, który jest inicjatywą Polski i Włoch, podpisało się w sumie 10 państw, m.in. Grecja, Czechy i Rumunia. Kraje te tworzą mniejszość blokującą w Radzie Unii, co oznacza, że jeśli ich postulaty zostaną zignorowane, mają wystarczającą siłę, by zablokować ostateczne decyzje. Państwa te domagają się przede wszystkim wolniejszego zaostrzania systemu ETS, utrzymania darmowych uprawnień dla przemysłu i większego uwzględnienia sytuacji poszczególnych państw. Ostrzegają, że zbyt szybkie zmiany mogą doprowadzić do przenoszenia fabryk poza Unię Europejską. Chodzi o nacisk na Komisję Europejską w momencie, gdy w ostatnich godzinach przed ogłoszeniem reformy ETS dopracowywane są szczegóły.
8: Prezydent Karol Nawrocki przesłuchany jako świadek w śledztwie dotyczącym nieodpłatnego korzystania z pokoi i apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jak informuje tamtejsza prokuratura okręgowa, prezydent złożył zeznania w ubiegły czwartek w Warszawie w Pałacu Prezydenckim. 3 kolejne osoby zatrzymane przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego w aferze w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Funkcjonariusze CBA działali na polecenie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Krzysztof Zasada.
10: To Paweł P., były pracownik RARS, który był zatrudniony na stanowisku pełnomocnika prezesa Agencji do spraw zakupów. Poza nim w ręce agentów wpadła Renata K. i Włodzimierz D., byli prezesi zarządu Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego.
8: A jakie są podstawy zatrzymania?
10: Prokuratura podejrzewa, że te osoby sprzeniewierzały pieniądze uzyskiwane przez fundację z darowizn od spółek Skarbu Państwa. Jak twierdzą śledczy, zamiast na cele charytatywne, te pieniądze miały trafiać na działalność polityczną na rzecz ówcześnie rządzących partii. Jak informuje prokuratura, to kolejni podejrzani w wielowątkowym śledztwie, które dotyczy przekraczania uprawnień przez pracowników agencji podczas zakupów różnych towarów w latach 2021-2023, a w tym postępowaniu zarzuty usłyszały już 14 osób.
8: W rękach krakowskich policjantów jest mężczyzna, który od marca do początku lipca miał ograbić kilkanaście nagrobków na cmentarzu rakowickim w Krakowie. 30-kilkuletni mężczyzna, mieszkaniec powiatu krakowskiego, usłyszał już kilkanaście zarzutów. Wśród uszkodzonych na słynnej nekropolii grobów były pomniki aktorki Heleny Modrzejewskiej oraz ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: Za oknami dzisiaj ta brzydsza odsłona lata, tak zwany lipcopad albo lipcoburz nawet, bo tu i ówdzie tego popołudnia zagrzmi. Proszę na siebie uważać. W międzyczasie na termometrach lokalnie nawet 25 stopni Celsjusza. Po przejściu burz jednak gwałtowny spadek temperatury nastąpi. Jeśli chodzi o to, co w kolejnych dniach, to jutro jeszcze na ogół pochmurno, dopiero po południu przejaśnienia, ale za to w piątek w Częstochowie czy w Kłobucku pogodnie i słonecznie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: Środa, czyli w pół do piątku, 15 dzień lipca, na liście solenizantów Henryk, Włodzimierz, Dawid, Roxana i Bonaventura. Wszystkiego dobrego dla was w prezencie piosenka o Zuzi Syzena. Art Company, już teraz.
6: Radio Jura.

0: Bardzo roszczeniowa pani Shakira, tylko daj, daj, daj. To jest muzyka wybrana na lato w Radiu Jura. A ja pozwolę sobie teraz przypomnieć, że to już dzisiaj spotykamy się w Galerii Jurajskiej, gdzie wieczorem czeka nas oficjalna prezentacja drużyny Rakowa Częstochowa przed nowym sezonem. Prócz części oficjalnej będzie też sporo atrakcji rozrywkowych. Będą konkursy z nagrodami, zabawy z prezentami będą i będziemy też tam my, Radio Jura. Nasi ludzie będą rozdawać m.in. nasze gadżety czy bilety na mecz europejskich pucharów z Walettą. No to co? Widzimy się o 19:00. Obecność obowiązkowa.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
2: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
4: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
4: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
5: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dentej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia!
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
0: Byle do piątku, hasło, które obowiązuje, jeśli chodzi o pogodę, bo w piątek będzie pięknie, cudownie, bezchmurne niebo w końcu i nawet 30-31 stopni na termometrach. To będzie najcieplejszy dzień tego tygodnia. No niestety kolejne już tak ciepłe nie będą. W niedzielę gwałtowny spadek temperatury, powrót opadów, no i w Częstochowie też może zagrzmieć.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl
18: Słuchasz Radia Jura.

0: My Baker, Bonnie M, muzyka wybrana na lato. 15 dzień lipca, dzień bez telefonu komórkowego. No założę się, że w tym momencie połowa z was właśnie nerwowo sprawdziła, czy ma pod ręką swój telefon. Zgadłem? Jeśli tak, to pewnie powinniście być na L4, bo cierpicie na nomofobię, czyli taki paraliżujący strach przed brakiem dostępu do telefonu, rozładowaną baterią czy brakiem zasięgu. No sprawa jest poważna, bo według lekarzy poziom stresu wywołany zgubieniem telefonu u wielu osób jest porównywalny z wizytą u dentysty albo nawet ślubem. Więc mam propozycję na to popołudnie. Odłóżmy ten telefon, chociaż na czas kolejnej piosenki. Odpocznie wzrok, szyja się wyprostuje, a i kciuk też dostanie kilka minut wolnego. No to co? Odkładamy za 3, 2, 1...
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
2: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
4: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
4: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
2: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
4: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
5: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Budujesz dom, remontujesz mieszkanie?
9: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
8: Przyjedź do firmy Progres w Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54.
9: Progres to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
8: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, standardowe i nietypowe, również na stereościeżnice.
9: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
8: Progres, Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 579 99 401.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Tu Radio Jura w środowe popołudnie. Przypominam, że dziś o godzinie 17 w częstochowskim ratuszu odbędzie się wernisaż wystawy zatytułowanej Pamiątka z Częstochowy. Będzie na niej można obejrzeć pamiątkową fotografię uliczną i tła fotograficzne, ale nie tylko, bo specjalną ekspozycję na Placu Bigańskiego przygotował też znany częstochowski malarz Jacek Pałucha. Rozmowa z nim w naszym portalu. Mocno to wydarzenie polecam, a za chwileczkę o tym, co dzieje się w kraju i na świecie, a także blisko nas.
1: Za próbę zabójstwa 40-latka w dzielnicy Dźbów oskarżonym grozi nawet dożywotnie więzienie. W wiadomościach Radia Jura wracamy do głośnej sprawy z początku tego roku. Będzie także pytanie o drzewa rosnące w rejonie DK91 i rynku Narutowicza. Czy znikną z miejskiego krajobrazu? Tymczasem Ogólnopolski Związek Lekarzy proponuje, by medycy pracowali nie więcej niż 208 godzin miesięcznie. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
5: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
5: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
5: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje, przy zakupie dwóch sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml przy zakupie dwóch sztuk, cena 1 zł 79 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
6: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit.

0: Biedronka. Po reklamie.
1: I to już godzina 14. Mamy środowe popołudnie, 15 dzień lipca. Czas na wiadomości.
2: Joanna Mielibonka, zaczynamy. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko czterem osobom za usiłowanie zabójstwa 40-latka w dzielnicy Dźbów. Motywem działania sprawców miała być chęć ukarania pokrzywdzonego, bo zwrócił on uwagę jednemu z nich na niewłaściwe zachowanie, informuje prokurator Tomasz Ozimek.
3: W toku śledztwa prokurator przedstawił Krzysztofowi S. i Oskarowi W. zarzuty usiłowania zabójstwa 40-latka, udziału w jego pobiciu oraz uszkodzenia pojazdu. Trzeciemu z napastników, Krzysztofowi B., przedstawiono zarzut udziału w pobiciu pokrzywdzonego i uszkodzenia pojazdu. Natomiast 22-letniej Natalii R. prokurator przedstawił zarzuty udzielenia pomocy w popełnieniu przestępstw oraz posiadania bez zezwolenia i amunicji.
2: Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec trzech podejrzanych tymczasowe aresztowanie. Grozi im nawet dożywotnie więzienie. Wobec Natalii R. prokurator zastosował dozór policyjny i poręczenie majątkowe. 20-latka odpowie za pomocnictwo.
0: Wiadomości Radia Jura.
2: Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Częstochowy. Jutro głównym punktem programu będzie podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na porozumienie z Ministerstwem Obrony w sprawie Miejskiego Szpitala.
0: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
2: Czy kilkadziesiąt drzew w rejonie trasy DK91 i rynku Narutowicza zniknie z miejskiego krajobrazu? Mieszkańcy alarmują o niepokojących oznaczeniach na pniach drzew.
4: Usychające drzewa rosną między ekranami dźwiękochłonnymi a barierami drogowymi wzdłuż Alei Wojska Polskiego. Po ostatnich nawałnicach, kiedy na trasę pieszo-rowerową runęły powalone topole, urzędnicy przeprowadzili wizję lokalną. Oględziny wykazały, że 35 topoli oraz dwa inne drzewa są niemal całkowicie uschnięte. A odpadające konary zagrażają pieszym i kierowcom w rejonie rynku. Wydział Ochrony Środowiska uspokaja. W miejsce usuniętych drzew w tym samym rejonie pojawią się nasadzenia zastępcze.
2: Wyjaśniał Mariusz Osyra.
0: Radio Jura poleca.
2: Mundialowe emocje dobiegają końca, ale przed nami początek ligowego sezonu. Dziś w Galerii Jurajskiej prezentacja Rakowa. Początek wydarzenia o 18:00. Będzie czas na wspólne zdjęcia i autografy. Będą konkursy i prezenty od Radia Jura. Do wygrania m.in. wejściówki na mecz Rakowa z Walettą, piłki oraz słuchawki. Radio Jura w tym sezonie wspiera medialnie drużynę z Częstochowy. Jutro Raków zagra na wyjeździe z GKS-em Katowice. Teraz pozostałe informacje i Ewa Kwaśny.
5: Lekarze chcą pracować maksymalnie 208 godzin miesięcznie. Taką propozycję przedstawił dziś Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Ta propozycja to reakcja na informacje o nieprawidłowościach w szpitalnych grafikach i rekordowo długich dyżurach. Przed biurem Związku Zawodowego Lekarzy w Warszawie jest Michał Dobrowicz. Dzień dobry.
6: Tak, dzień dobry.
5: Michale, w wielu szpitalach lekarzy brakuje. Jak wobec tego związkowcy tłumaczą pomysł limitu czasu ich pracy?
6: Przekonują, że praca miesięcznie przez 300 godzin, a to często zdarza się teraz, obniża jakość leczenia. Dopytywałem przewodniczącą ich związku zawodowego, Grażynę Cebulę-Kubat, jak wobec tego zapewnić dostęp do pomocy lekarza. Szefowa związku nie ma pomysłu i odpowiada, że to zadanie dla rządu.
7: To naprawdę nie my budujemy ten system. To nie jest nasza wina, a lekarze już nie chcą tak pracować, naprawdę. Bo wypoczęty lekarz to jest bezpieczny pacjent.
6: Na ten temat lekarze, a także przedstawiciele pielęgniarek i innych zawodów medycznych będą rozmawiać jutro z szefową resortu zdrowia w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego. Tam mogą pojawić się też rządowe projekty nowych przepisów, które będą dotyczyły górnego limitu zarobków lekarzy.
5: Ceny paliw ostro w górę. Od wczoraj hurtowa cena litra benzyny 95 podskoczyła aż o 14 groszy. Jak sprawdził w Warszawie nasz dziennikarz Krzysztof Berenda, na wielu stacjach to już przełożyło się na ceny, a będzie tylko gorzej. Łączymy się z naszym wozem reporterskim. Witamy cię, Krzysztofie.
8: Witam, dzień dobry.
5: Te wysokie ceny to efekt Iranu.
8: To jest efekt Iranu, ale też efekt działań oraz słów amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Przypomnę, Iran zablokował cieśninę Ormus, a Amerykanie wznowili, nie jakoś bardzo mocno, ale jednak wznowili bombardowanie Iranu. Na razie Amerykanie uderzają w cele wojskowe, co już wywołało skok cen ropy naftowej na światowych rynkach z 70 do 82 dolarów za baryłkę. No ale to dopiero początek, bo Donald Trump zapowiada uderzenie w lokalne rafinerie oraz ropociągi.
9: I'll save the energy targets for last.
8: Zostawiam sobie możliwość uderzenia w cele energetyczne na koniec, ale ostatecznie w nie uderzymy. Tak, zdecydowanie. No właśnie coś takiego o poranku mówił amerykański prezydent. No i tu podstawowe pytanie. Czy tylko tak mówił, czy też rzeczywiście to zrobi? Na razie dla nas to wszystko oznacza 7 zł za litr paliwa, a potem no pewnie i więcej.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: Przypominam, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. Ono obowiązuje do godziny 22. Burzom będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Lokalnie spadnie grad, a na termometrach w Częstochowie dziś 25 stopni maksymalnie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: 14 za nami, środowe popołudnie. Czekamy z utęsknieniem na weekend, prawda? Zwłaszcza ci, którzy w pracy. Pozdrawiam, jeśli zasypiacie teraz nad robotą, to u nas coś skocznego. Blue Lagoon, Isle of Paradise, za chwilę też Bledka, później Europe, no to gramy. Disco!

0: Do you want me? Lady Gaga u nas z muzyczną wizytą, tu Radio Jura i słuchajcie, w najbliższą sobotę w Częstochowie rusza druga odsłona Jurajska Summer Festival. Wielka letnia zabawa startuje o 16, a zanim na scenie pojawią się gwiazdy, to publiczność rozgrzewać będą DJ-e, zapowiada Tomasz Pietrzak z Galerii Jurajskiej.
1: Na wydarzenie zapraszamy zarówno fanów największych tanecznych przebojów, jak i mocniejszych gitarowych brzmień. Jurajska Summer Festival to jednak znacznie więcej niż muzyka. Przygotowaliśmy też szereg dodatkowych atrakcji, dzięki którym na bulwarach będzie można spędzić całe wakacyjne popołudnie i wieczór. Na uczestników czekać będzie strefa relaksu oraz strefa gastronomiczna z ofertą przekąsek i napojów. Nie zabraknie również propozycji dla najmłodszych uczestników wydarzenia, wśród których znajdą się m.in. piana party oraz pokazy baniek mydlanych.
0: Główne koncerty ruszają od godziny 19. Nas też spotkacie na miejscu, bo to impreza pod patronatem Radia Jura. Dodam, że wstęp na to wydarzenie jest całkowicie wolny. Zapraszamy, no i trzymamy kciuki za pogodę.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
6: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk.
7: Przez te oczy zielone.
6: A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na Galeria Jurajska. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
8: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
9: Kochanie, ale musimy zrobić tę łazienkę.
8: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
9: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
8: Jasne. A jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
9: No to co my tu jeszcze robimy? Grażyna, zbierajmy się do nich.
8: Salon łazienek Cyrprojekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
10: www.cyrmyślnikprojekt.pl.
11: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
2: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
7: O tym, co czeka nas dziś po południu, wiemy już praktycznie wszystko. Uważajcie na burzę wieczorem i w nocy. Uwaga kierowcy, pojawią się mgły i zamglenia. Jutro nad ranem chmury, ale później przejaśnienia, rozpogodzenia i nawet 29 stopni na termometrach. Piątek w Blachowni czy w Konopiskach ma być jeszcze cieplejszy. Temperatura maksymalna wyniesie nawet 31 stopni na plusie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: Temat muzyczny z filmu K-popowe Łowczynie Demonów. Moja córka widziała ten film już chyba 10 razy i pewnie jeszcze w te wakacje zobaczy kilka kolejnych. Ale dość o mnie, teraz czas na wszystkich nas. Słuchajcie, 83,5% Polaków deklaruje, że podczas telewizyjnych przerw reklamowych co robi? Nie idzie do kuchni zaparzać herbatkę, tylko przegląda treści na smartfonie. Dla porównania rok wcześniej odsetek ten wynosił zaledwie 77% badanych. Brak takiego zachowania zadeklarowało 15% z nas, poprzednio było ich 20%. Niewielka grupa respondentów, bo stanowiąca 1,5% nie pamięta, czy korzysta z telefonu. No proszę bardzo. Największą aktywność mobilną wykazują osoby młode, z kolei wśród osób niekorzystających wtedy ze smartfona dominują seniorzy. To ja jestem nadal młodzieniaszkiem, tak. Bez telefonu ani rusz. A jak to wygląda u was? Dajcie znać.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660-264-600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml przy zakupie 2 sztuk, cena 1 zł 79 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
4: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
7: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
18: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
19: Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: 616 lat temu dokładnie bitwa pod Grunwaldem miała miejsce. Nie wszyscy mogli to zobaczyć, no wiadomo, dlatego też nakręcono film pod tytułem Krzyżacy. I tego dnia w 1960 roku ów obraz miał swoją premierę w hali sportowej w Łodzi. Były tłumy i jak się o tym filmie mówi, to jest pierwsza polska superprodukcja. No i chyba nie ma Polaka, który nie widział, prawda? A gdyby taki się znalazł, to dzisiaj zaległości nadrabia, okej? Okay?
1: W związku z nawałnicami, jakie przechodzą nad Dolnym Śląskiem, we Wrocławiu zebrał się wojewódzki sztab kryzysowy. W wiadomościach Radia Jura o 15 wrócimy do tego tematu. Będzie także, ale

0: Alert pogodowy dla naszego regionu obowiązuje do 22:00 i na koniec nadzwyczajna sesja Rady Miasta. To już jutro o 13:00. Joanna Mielibąka, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
1: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
2: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
1: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
2: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
1: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
2: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka.

0: bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
2: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
3: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
4: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: I to już godzina 15. Środa w kalendarzach, a nasi dziennikarze na posterunku. Czas na wiadomości.
10: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Ostrzeżenie o burzach obowiązuje do 22. Synoptycy wydali alerty dla całego województwa śląskiego. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 do 55 mm oraz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Alerty do mieszkańców rozesłało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
11: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
10: Na jutro zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miasta Częstochowy. Początek obrad o 13 w sali sesyjnej przy ulicy Śląskiej. Głównym punktem ma być podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na porozumienie z Ministerstwem Obrony Narodowej.
12: To pierwszy krok do włączenia Miejskiego Szpitala Zespolonego do ogólnopolskiego programu Szpitale Przyjazne Wojsku. Program przewiduje priorytetową ścieżkę finansowania dla placówek, które uzyskają taki status, a celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego kraju i przygotowanie szpitali do działania w sytuacji kryzysowych, zagrożeń militarnych i wojny. Szpital złożył już deklarację przystąpienia do programu, a teraz do zawarcia porozumienia potrzebna jest zgoda Rady Miasta. To także szansa na pozyskanie dotacji na zakup sprzętu medycznego w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Podczas sesji radni zajmą się również zmianami w wieloletniej prognozie finansowej oraz budżecie Częstochowy na 2026 rok.
10: To była Katarzyna Fica. Dziękuję za relację. Ja jeszcze tylko dodam, że przebieg sesji można śledzić na żywo dzięki internetowej transmisji.
11: Radio Jura poleca.
10: Pamiątka z Częstochowy to wystawa prezentowana w ratuszu. Dziś o 17:00 wernisaż. Będzie można obejrzeć pamiątkową fotografię uliczną oraz tła fotograficzne. Specjalną ekspozycję na Placu Biegańskiego przygotował znany częstochowski malarz Jacek.
13: Ludzie przyjeżdżając do Częstochowy na Jasną Górę robili sobie zdjęcie na tle namalowanego tła. Ja namalowałem coś takiego w ogóle, co to jest jak gdyby z drugiej strony w ogóle. ogóle, że z drugiej strony jest tej góry w ogóle. Ekspozycja jest jak gdyby plenerowa, będzie stała na placu Biegańskiego. To jest jak gdyby, to jest widok na plac Biegańskiego z różnymi atrybutami Częstochowy.
10: To jedno z kluczowych wydarzeń organizowanych w ramach obchodów 200-lecia połączenia starej i nowej Częstochowy. Wstęp na dzisiejszy wernisaż jest wolny, warto się pojawić. Pamiętajcie także o dzisiejszej prezentacji Rakowa w Galerii Jurajskiej, to już od godziny 18. Joanna Mielimonka, dziękuję za dziś, teraz pozostałe informacje i Ewa Kwaśny.
8: We Wrocławiu zebrał się Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego w związku z gwałtownymi burzami, jakie od wczoraj przechodzą nad Dolnym Śląskiem. W ciągu ostatniej doby służby interweniowały w regionie blisko 500 razy, najwięcej w Jeleniej Górze. Nawałnica łama drzewa i linie energetyczne. Bez prądu wciąż jest jeszcze około 400 gospodarstw, przekazał Paweł Pyclik z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
14: Służby pozostają w gotowości. We Wrocławiu najwięcej zdarzeń mieliśmy rano. Jak podkreślano na spotkaniu, liczba dostępnych sił i środków jest wystarczająca. W Jeleniej Górze przez cały dzień ma trwać dziś usuwanie skutków tej wczorajszej burzy. W razie potrzeby służby są gotowe też do przerzucenia sił i środków pomiędzy powiatami, aby wspierać miejsca, w których liczba interwencji będzie największa.
8: We Wrocławiu padać już przestało, ale trwa wielkie sprzątanie. Strażacy wypompowują wodę m.in. z przedszkola przy ulicy Piotra Ignota. Spodziewamy się porządnej reprymendy, tak nieoficjalnie mówią politycy Koalicji Obywatelskiej o popołudniowym spotkaniu całego klubu z premierem Donaldem Tuskiem. Odbędzie się ono o 18. Od razu łączymy się z Jakubem Rybskim, który jest w Sejmie. Jakubie, jaki jest cel dzisiejszych rozmów z szefem rządu?
15: Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że ma być to przede wszystkim spotkanie dyscyplinujące. Politycy Koalicji Obywatelskiej mówili mi dziś wprost, że spodziewają się, że zostaną zrugani przez swojego szefa przede wszystkim za aferę w warszawskim Szpitalu Południowym, ale też za nadużywanie politycznej pozycji przez niektórych parlamentarzystów. Będzie też dyskusja o kryzysie w służbie zdrowia oraz o nieudanych rozliczeniach poprzedników. Jak usłyszałem, ma zostać też przeprowadzona ocena mocnych i słabych stron koalicji oraz zagrożeń ze strony opozycji. Spotkanie to odbywa się tuż przed wakacyjną sejmową przerwą, dlatego szef rządu chce zmobilizować swoich polityków do intensywnej pracy. Tym bardziej, że do kolejnych wyborów pozostał nieco ponad rok. Z Sejmu Jakub Rybski.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
9: Są prognozy na weekend. Niestety sobota tak kiepsko tutaj wygląda. Chmury, z tych chmur deszcz, lokalne burze i 24 stopnie. To jest wszystko, co z termometrów da się wycisnąć. W niedzielę również 24 stopnie maksymalnie, ale sytuacja ma się uspokoić. Zobaczymy dużo słońca, zwłaszcza w pierwszej części dnia. Na początku nowego tygodnia w Częstochowie wrócą opady deszczu.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
9: I to już po godzinie 15, środa w kalendarzach, przypomnę, 15 dzień lipca, a skoro środa, to już mały piątek, prawie weekend. No i weekendowa muzyka u nas, Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz, Spania i Call Me, za chwilę.
11: Radio Jura.

0: La Discoteca Italiana to jest muzyka wybrana na lato w Radiu Jura. Jeżeli świętujecie dzień bez telefonu i zastanawiacie się, co zrobić z czasem wolnym od elektroniki, to ja polecam zajęcie pod chmurką, kto ma ochotę na wielkie sprzątanie w żarkach letnisku. Tam akcja organizowana przez członkini Rady Gminy Poraj i wspierana przez Urząd Gminy, który zapewnia worki na śmieci, a także rękawice ochronne. Zbiórka w najbliższą sobotę, 18 lipca, o godzinie 11 przy altance w parku. Finał i, uwaga, niespodzianka dla każdego o 14 przy amfiteatrze pod kontenerem. A dla każdego, kto przyniesie pełny worek zebranych śmieci, czeka niespodzianka. No to co, widzimy się na miejscu?
1: Radio Jura.
2: Reklama. Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
3: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
2: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
3: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis.
2: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
3: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
2: Telefon 515 660 031.
4: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
5: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
4: O!
5: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
4: www.furnipol.pl.
6: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
7: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
6: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
7: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
6: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
7: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
8: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
12: Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
0: Wieczorem i w nocy zachmurzenie będzie zmienne od dużego po małe. Początkowo lokalnie możliwe będą zanikające opady. Temperatura na poziomie od 14 do 17 stopni Celsjusza. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Przypomnę, w wielu miejscach mgły i zamglenia. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie przeważnie umiarkowane, raczej już bez opadów i bez burz i gorąco. W Częstochowie, Blachowni czy Kłobucku 29 stopni.
13: Właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
19: Słuchasz Radia Jura.

0: listen to me.
1: Muzyka wybrana na lato tak właśnie brzmi. Wracamy do niej za chwilę, a dzisiaj mamy trzecią środę lipca. To znaczy, że mamy również Światowy Dzień Hot Doga. To jest polskie danie narodowe, dostępne u nas na każdym rogu. Pochłaniamy olbrzymie ilości bułki z parówką. Tylko dwie największe sieci sprzedają rocznie 125 milionów hot dogów. Kto je kupuje? Otóż z badań Kantara wynika, że regularnie sięga po nie 3 na 10 Polaków. Co ciekawe, wcale nie są to tylko nastolatkowie, bo ponad 60% seniorów również deklaruje, że kupuje tę przekąskę. Gdzie najchętniej? Oczywiście królem jest stacja paliw, na drugim miejscu są sklepy z pewnym płazem w logo. No i tutaj mam pytanie, które zresztą od lat dzieli Polaków bardziej niż polityka. Ketchup czy sos tysiąca wysp? Dajcie znać, jaki sos dzisiaj rozpieszcza wasze podniebienia. A u nas za chwileczkę hot dog muzyczny. Piosenka o wiele mówiącym tytule Digi Digi Digi Digi.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax, stawiamy na jakość.
6: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
7: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
8: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
9: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt.

0: 1 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa, ulica Jagiellońska 48.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Za chwilę u nas kolejna porcja informacji, a teraz jeszcze jedna rzecz, która pewnie dzieli rodaków. Masło czy margaryna? Jeśli margaryna, to słuchajcie, dzisiaj świętujecie, bo mamy rocznicę wynalezienia. Rok 1869. Tego dnia pewien francuski chemik opatentował tani substytut masła. No to margarynie życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego, a czym smarujecie, to już wasza osobista sprawa.
1: Reklama.
2: Planujesz wakacje życia? Z

0: Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion P70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
2: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź perfekcyjnie, ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących przy ziemieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorozumienie. Zatok opoczny nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów

0: zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl. Po reklamie.
5: I to już godzina 16. Mamy środę, 15 dzień lipca. Czas na wiadomości.
6: Przemysław Czarnek pozostanie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapewniają politycy tej partii. Były minister edukacji powiedział ostatnio w wywiadzie, że Unia Europejska powinna wstrzymać finansowanie zbrojeń i odbudowy Ukrainy do czasu zmiany jej polityki wobec Polski. Tę wypowiedź skrytykował sam prezes PiS, Jarosław Kaczyński, stwierdzając, że zajmie się tym kierownictwo partii. Jakub Rybski. Jakubie, czy w takim razie będą jakieś konsekwencje wobec Przemysława Czarnka?
7: Wszystko wskazuje na to, że skończy się jedynie na publicznym upomnieniu ze strony Jarosława Kaczyńskiego.
8: To jest dobry wpis, potrzebny wpis, który oczywiście jasno pokazuje, jakie są nasze cele, kierunki działania.
7: Mówił mi Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek po tej reprymendzie nie okazał skruchy i nie przeprosił za wypowiedzi o Ukrainie. Koalicja rządząca uważa, że to celowe polityczne działanie, aby zdobyć głosy Konfederacji.
9: Grają na różne elektoraty i wiedzą, że im się to po prostu rozłazi w szwach, w związku z tym próbują zagospodarować różne elektoraty.
7: Tak twierdzi Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej. W PiSie sprawa Przemysława Czarnka jest już uznawana za zamkniętą.
6: Dziś wieczorem o awans do finału mundialu zawalczą reprezentacje Anglii i Argentyny. Zwycięzca tego starcia spotka się w niedzielę w finałowym meczu z jedenastką z Hiszpanii. Argentyna to broniący tytuł mistrz świata, a Anglicy marzą tylko o jednym.
10: W radiu, w telewizji, na ulicach i w pubach temat jest tylko jeden. Szansa na to, by po raz pierwszy od 60 lat reprezentacja Anglii znalazła się w finale mundialu. Jesteśmy przygotowani na ten pojedynek. Czeka nas trudny mecz, pełen emocji, ale będzie to też tylko mecz. Tak zdaje się studzić atmosferę trener Anglików Thomas Tuchel. Taki głos rozsądku może się przydać, bo meczom Anglii z Argentyną towarzyszą historyczne animozje, a także widmo ręki Boga, jak potocznie nazywa się bramkę strzeloną niedozwoloną częścią ciała przez Diego Maradonę, która pogrzebała marzenia Anglików o złocie w mundialu z 1986 roku.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: Do końca dnia środa na ogół pochmurna, jeśli przejaśnienia, to w takich symbolicznych wręcz ilościach. Nadal istnieje zagrożenie burzami i opadami deszczu. Aktualne jest do godziny 22. Jeśli chodzi o to, co wieczorem i w nocy, to wtedy przejaśnienia. Jutro nad ranem mogą pojawić się mgły i zamglenia. Nocą temperatura na poziomie 14-17 stopni, a jutro w Częstochowie nawet 29.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: Za nami 16 w dniu bez telefonu komórkowego. To sprawdziłbym normalnie w telefonie, a tak to sprawdzę w komputerze. Lista solenizantów. Henryk, Włodzimierz, Dawid, Roxana i Bonaventura dzisiaj świętują. Jeśli macie znajomych o takich imionach, no to pamiętajcie o życzeniach. OMD dla was już teraz Pandora's Box. Za chwilę Kuba Live. Fiesta lat

0: muzyka wybrana na lato w Radiu Jura wraca za chwilę, a ja o tej porze pozwolę sobie przypomnieć, że dzisiaj czekamy na Was w Galerii Jurajskiej od godziny 18. Tam dziś wielka prezentacja drużyny Rakowa Częstochowa, drużyny na sezon 2026-27. I prócz tej oficjalnej prezentacji, prócz okazji na autografy i zdjęcia z zawodnikami, będą też szanse na wygraną w konkursach i zabawach, które przygotowaliśmy dla naszych słuchaczy. Radio Jura polecam, będzie na miejscu nasze mobilne studio, będą nasi ludzie, no i będą prezenty do wygrania, między innymi bezprzewodowe słuchawki, będą wyjściówki na mecz Rakowa z Walettą, czy plażowe piłki z logo Radia Jura. Koniecznie musicie tam być.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazją w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje, przy zakupie dwóch sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml przy zakupie dwóch sztuk, cena 1 zł 79 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
4: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
5: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza.

0: tańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
7: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto.

0: teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi i Pepsi Zero Cukru 1

0: Tanie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście. Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
2: Jutro czwartek, jutro według synoptyków czeka nas zachmurzenie przeważnie umiarkowane i małe. Jeśli pojawi się deszcz lub burza, to tylko bardzo lokalnie. Wraca ciepełko, jutro 29 stopni na termometrach, a w Częstochowie czy w Blachowni wiatr będzie dmuchał słabo z kierunków zmiennych.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście. Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Opowieści mundialowe, odcinek kolejny. I stało się stało. Hiszpanie zagrali perfekcyjny mecz. Wczoraj Francuzi musieli powiedzieć au revoir finałowi. Zagrają tylko o brąz. A skoro tak, to automatycznie faworytem bukmacherów do złota stała się La Furia Roja. Z kim zagrają w niedzielny wieczór? To się okaże dzisiaj. Przed nami bowiem drugi półfinał sponsorowany przez literkę A jak Anglia i A jak Argentyna. Analitycy spodziewają się równego fizycznego meczu, w którym o awansie zdecydują detale, czyli takie tradycyjne bla, bla, bla, bla. Takie ekspertyzy to ja też mógłbym serwować codziennie. Bukmacherzy jednak stawiają na Anglików. Aha, czyli jak postawię na Argentynę i ona wygra, to ja wygram też. Aha. A wy na kogo stawiacie? Dajcie znać.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka

0: bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels, ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883 609 509.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: dniu bez telefonu komórkowego. Od razu powiem, mnie się nie udało obyć bez niego. Za chwilę 17, za chwilę program wakacyjny po godzinach, a jutro będzie czwartek, jutro będzie dzień węża. Sprawdzimy, kto ma w kieszeni. Mariusz Ryszka, dziękuję za dziś, polecam się jutro. Do usłyszenia, pa, pa. Ja.
1: Reklama. Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
1: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgadzaj.

0: ogarniaj stypendia.
1: Kampus akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
0: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
1: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
2: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi i Pepsi Zero Cukru 1 litr. 5

0: tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
3: Środa, 15 lipca, na zegarze 17. Czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości, które ma dla nas Ewa Kwaśne.
4: Kolejny incydent z udziałem Rosjan nad Bałtykiem. Jak poinformował w mediach społecznościowych wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, para dyżur na naszych myśliwców z Malborka przechwyciła dwa rosyjskie samoloty wielozadaniowe z Królewca. Prowadziły one agresywną obserwację naszych ćwiczeń z integracji systemów obrony powietrznej. Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się natomiast do polskiej przestrzeni powietrznej. Dodatkowo nad Bałtykiem operowała para szwedzkich myśliwców, która eskortowała przechwycone maszyny. Wczoraj, przypomnijmy, polskie samoloty chwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy, który leciał nad wodami międzynarodowymi 30 km na północ od Ustki. Ukraina ma nadzieję, że jeszcze w sierpniu w Polsce ruszą prace poszukiwawcze pochówków ukraińskiej ludności cywilnej. Tak na polach pod Grunwaldem mówił dzisiaj ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar. Chodzi o ukraińskie wsie, których ludność miała zginąć z rąk Armii Krajowej i batalionów chłopskich. Z nami jest nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, czego się dowiedziałeś w Instytucie Pamięci Narodowej na temat tych poszukiwań?
5: No, z IPN otrzymałem odpowiedź, że w zeszłym roku strona ukraińska wystąpiła o pozwolenie na przeprowadzenie poszukiwań w trzech miejscach: Sachryniu, Przemyślu i Łaskowie. W dwóch przypadkach potrzebne jest uzupełnienie dokumentacji, a jeżeli chodzi o miejscowość Łasków, IPN oferuje wsparcie. A ambasador Wasyl Bodnar przyznał, że liczy, że wszystkie niezbędne pozwolenia zostaną wydane jeszcze w tym miesiącu.
6: Wydzielone są środki i teraz oczekujemy zakończenia wydania zezwoleń od konserwatora zabytku. Mam nadzieję, że w tym miesiącu dostaniemy wszystkie zezwolenia i grupa może na sierpień przyjedzie do prac poszukiwawczych.
5: Jeżeli chodzi o poszukiwania w Sachryniu i Przemyślu, do tej pory do IPN-u nie wpłynęły żadne nowe dokumenty i uzupełnienia w tej sprawie.
4: Jest porozumienie dronowe między Unią Europejską a Ukrainą. Ogłosiła to szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jak podkreśliła, każda ze stron wniesie do umowy swoje mocne strony. Ukraina – pomysłowość i doświadczenie, a Unia – bezpieczne zakłady, które pomogą zwiększyć skalę produkcji.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: Ciekawie to wygląda, jeśli chodzi o mapy pogody dla Częstochowy, no bo w zasadzie codziennie powinniśmy się spodziewać lokalnych burz z intensywnym deszczem, wyłączając akurat czwartek. Jutro ma być spokojnie, trochę będzie się chmurzyć, jutro w Częstochowie 27 stopni, w piątek 28, no i już znowu może być burzowo, tak też w sobotę, tak też w niedzielę, z taką uwagą, że w weekend będzie kilka stopni mniej na termometrach.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: 15 lipca, czyli środa, w pół do weekendu. Nie wiem, czy tak to odczuwamy, ale fajnie brzmi, to warto o tym wspominać. Fajne brzmienia także i w programie Po godzinach w Radiu Jura. Zaczynamy Modern Talking na początek. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, zapraszam do 22. A teraz mamy 4 minuty po 17.
10: Radio Jura.

0: Dacie wiarę, że ta piosenka w tym roku świętuje 30 urodziny? Coco Jumbo, Mr. President, aktualnie w świetnej formie, jak widziałem na scenie, rusza się jakby sam miał te 30 lat. My mamy środę, więc ruszamy z intensywnym planowaniem weekendu w regionie. Coś tam dzisiaj na pewno fajnego podpowiem. Do tego recepta na formę po 60, wyprzedaż muzyki i w wizerunku, i pierścionek, o którym teraz mówi cały świat. O piłce nożnej też mówi, więc ten temat też się u nas pojawi. A za chwilę gramy dalej. Będą gitarowe brzmienia od Smith and Thell.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium P70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
2: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi i Pepsi Zero cukru 1 litr.

0: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: i zabrała nas na muzyczną wycieczkę dookoła świata. Dziękujemy, Around the World. A my teraz wracamy do Częstochowy, no bo rzutem na taśmę można jeszcze zdążyć na prezentację Rakowa w Galerii Jurajskiej. Początek o godzinie 18. Kto ma blisko, ten na pewno jeszcze zdąży. Jakby co, to będą też relacje w naszych mediach społecznościowych, ale za sprawą konkursów, bo mamy dla was bilety na najbliższy mecz Rakowa w europejskich pucharach, warto po prostu wpaść do Jurajskiej. Po 18 poznamy na żywo kadrę Rakowa Częstochowa na nowy sezon piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Już nie możemy się doczekać początku rozgrywek.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje, przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml, przy zakupie 2 sztuk, cena 1 zł 79 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
4: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883 609 509.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa, ulica Jagiellońska 48.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Fire in the Rain i Mons Zermelov, jak słyszeliśmy, świetnie mu idzie w śpiewaniu i w gwizdaniu, a nam świetnie idzie odliczanie do weekendu. Za chwilę już 18 w środę, będą wiadomości i prognoza pogody, a po 18 coś zaskakującego z rynku muzycznego. Ktoś spieniężył swoje dotychczasowe dokonania. Szczegóły po 18, bądźcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka

0: bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Expert

0: oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć, do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
1: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
2: Hello, płyteczki! Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
3: A co, Kran, zazdrosny jesteś?
2: Wręcz przeciwnie, pięknie wyglądacie.
3: Serio? Nie lejesz wody?
2: Absolutnie! Jestem równie szczery, co szczelny.
3: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
2: No, to nieźle nas dobrali w tym CER Projekt.
4: Salon łazienek CER Projekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
2: Teraz w tygodniu czynny do 20. www.cer-projekt.pl.
4: Po reklamie.
5: Na zegarze 18, Ewa Kwaśny ma dla nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy wspólnie.
6: Niebezpieczne burze z silnym deszczem i wiatrem oraz lokalnie opadami gradu przechodzą dziś przez południową część Polski. Ostrzeżenia synoptyków obowiązują od Leszna i Wrocławia na zachodzie przez Łódź i Kraków po krańce wschodnie. Aktualne mapy pogodowe sprawdza nasza reporterka Magdalena Greinert. Witamy.
7: Dzień dobry.
6: Magdo, jak przemieszcza się ten burzowy front?
7: Teraz intensywnie pada i grzmi od Poznania przez Łódź do Przemyśla, ale miejscami może padać też na Opolszczyźnie, Śląsku, w Świętokrzyskiem, Małopolsce i na Podkarpaciu. Alerty wydane przez synoptyków obowiązują do późnych godzin nocnych.
8: Na południu i w centrum kraju prognozowana suma opadów wyniesie miejscami do 55 mm, natomiast lokalnie, punktowo, te wartości mogą osiągać od 70 do 90 mm.
7: Mówi nam synoptyk Przemysław Makarewicz z IMGW. W centrum, na południu i na południowym wschodzie może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. W nocy lokalnie utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a jutro prawie wszędzie poza północno-wschodnią częścią kraju może przelotnie padać deszcz i pojawią się burze, lokalnie z gradem. W piątek znów burzowo w całej zachodniej połowie Polski i upalnie do 32 stopni na zachodzie.
6: Ulga podatkowa to nowy pomysł branży producentów peletu na zmniejszenie kosztów ogrzewania domów tym opałem. Przedstawiciele Polskiej Rady Peletu spotkali się z przedstawicielami resortów energii oraz klimatu i środowiska. Wobec drastycznych podwyżek cen trocin wykorzystywanych do produkcji peletu ceny za opał skoczyły do nawet 2000 zł za tonę. Igor Skrzypek, Igorze, czego oczekuje branża peletu?
9: Utrzymanie podaży drewna na stabilnym poziomie, bo bez drewna nie będzie trocin. Przedstawiciele branży usłyszeli od Ministerstwa Klimatu, że mogą na to liczyć. Polska Rada Peletu przedstawiła też pomysł, w jaki sposób można byłoby obniżyć koszty zakupu peletu.
10: Użytkownik końcowy, który kupi pelet w tym roku z fakturą i będzie w stanie zapewnić, że jest to pelet najwyższej klasy jakości, klasy A1, będziemy się starać o to, żeby jakiś upust na koniec roku podatkowy taki użytkownik uzyskał.
9: Wiceprezes Polskiej Rady Peletu Agnieszka Kędziora-Urbanowicz proponuje na przykład możliwość odliczenia części podatku VAT na koniec roku w deklaracji PIT. Na razie nie wiadomo, czy rząd będzie chciał taki pomysł zrealizować.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: Ta zmienność w pogodzie w Częstochowie zostanie z nami przynajmniej do końca tego tygodnia. Na przykład dzisiaj w nocy będzie się charakteryzować zamgleniami. 16 stopni minimalnie, jutro do 27. I słońce, i chmury, może być też burzowo, może nawet delikatnie popadać. Kolejne dni, jeśli chodzi o zachmurzenie, bardzo podobne. Jeśli chodzi o temperaturę, to tutaj też będzie widać zmiany, bo w piątek 28 stopni, a w sobotę już co najwyżej 22.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733-267-267.
5: 15 lipca, ja wiem, że dzisiaj dzień bez telefonu komórkowego, ale po co o tym mówić, skoro i tak nikt tego nie świętuje. Chyba że minutę mniej klikania niż wczoraj też można w to wliczyć. Wracamy do muzyki. Przona, zły na początek tej godziny z programem po godzinach na wakacjach. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Jura. To są 4 minuty po 18.
13: Po

0: Ray Dalton w programie Po godzinach. Muzyk, który powoli na spokojnie buduje swoje muzyczne imperium. A grupa Iron Maiden to imperium sprzedała. Chodzi o muzyczne portfolio, chodzi o wizerunek, a nawet o nazwę zespołu. Mówi się, że to jest wstęp do hologramowej trasy zespołu, która może być realizowana w przyszłości. Także panowie będą na wiecznych wakacjach, a hologramy będą dla nich zarabiać pieniądze. No brzmi jak plan idealny. Murray Head u nas za chwilę, a później Benson Boone.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
4: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
5: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
4: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
5: Most atrakcji dla dzieci, mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
4: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
5: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
6: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
7: Wręczyczka 98, najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98, ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier, wnętrze i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
8: Wielkaletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
12: Farba

0: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Ты плюс.

0: Jeff Lynne, Roy Wood i Beth Bevan, czyli Electric Light Orchestra w Radio Jura. A my wracamy do Częstochowy. Nasz redakcyjny kolega Arek Żabka w końcu się doczekał kolejnej edycji Jurajska Summer Festival, to znaczy dopiero się doczeka. Po czerwcowym wydaniu był tak pozytywnie nastrojony, że już zaczął odliczanie do tego 18 lipca, a tak się składa, że 18 lipca mamy w najbliższą sobotę, więc znowu dużo gwiazd zawita do Częstochowy. Radio Jura też tam będzie, będą konkursy, będzie można na przykład zdobyć gadżety z naszej nowej radiowej kolekcji i dużo dobrej zabawy też będzie. Zenek Martyniuk i Łydka Grubasa to gwiazdy, które w sobotę na parkingu Galerii Jurajskiej na pewno dadzą czadu. Polecamy start imprezy o 16.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml przy zakupie 2 sztuk, cena 1 zł 79 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: po godzinach na wakacjach. Za chwilę 19 sprawdzimy wiadomości i prognozę pogody, a po 19 recepta na formę po 60. Będziemy też u nas w regionie z kolejną propozycją na weekend. Polecam i zapraszam. Fajnie będzie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze mamy już 19. Sprawdzamy więc najnowsze wiadomości, które ma dla nas Ewa Kwaśny.
4: Amerykańska armia przeprowadziła nowy atak na Iran. Jak podaje Centralne Dowództwo USA, na celownik wzięto nabrzeżne systemy rakietowe oraz arsenały pocisków. Uderzenia trwały 1,5 godziny. Amerykanie wyjaśniają, że celem operacji było osłabienie możliwości Iranu do przeprowadzenia ataków na statki handlowe w cieśninie Ormus. Dwie osoby zatrzymane w prudnickim centrum medycznym na Opolszczyźnie. To lekarka i pracownica szpitala. Nasza reporterka Anna Kropaczek teraz. Aniu, co wiadomo na ten temat?
5: Kobiety zostały zatrzymane przez policjantów z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Wspierali ich funkcjonariusze z Wydziału Cyfrowego. Lekarka i pracownica placówki zostały przewiezione do prokuratury. Jak powiedziała mi rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu Agnieszka Żyłka, trwają przeszukania w różnych miejscach. Policjanci zabezpieczają sprzęt komputerowy, dokumenty. Na razie nie wiadomo, jakie zarzuty mogą usłyszeć zatrzymane kobiety.
4: Wyjątkowe narodziny w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno. To 10 czworaczki w 37-letniej historii tej placówki. Co ciekawe, wśród maluchów są również bliźniaki jednojajowe. Szczęśliwa mama pani Magda przyznaje, że informacja o mnogiej ciąży była dla rodziny ogromnym zaskoczeniem.
6: Na pierwszym USG właśnie dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po 2 tygodniach, że są trojaczki, gdzie to już dla nas i tak był szok, a dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki, okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby 4. dziecko.
4: Zdradziła nam szczęśliwa mama, pani Magda. A co o noworodkach mówią medycy?
7: Łączna masa tych dzieci to było 6720 gramów.
8: Te dzieci nadal są w inkubatorach?
9: Nie, one wszystkie już w tej chwili ważą powyżej 2 kg. Mama karmi, stara się jak może podzielić swój czas pomiędzy czwórkę swojego potomstwa i przygotowują się powolutku do wypisu do domu.
8: Myślę, że będziemy dawkować to szczęście i nie wypiszemy 4 dzieci od razu, żeby mieli szansę dostosować swój czas i swoje możliwości do 4 dzieciaczków.
4: Dodajmy, taki poród zdarza się niezwykle rzadko, raz na 700 tysięcy właśnie przypadków. Maleństwom i ich rodzicom życzymy dużo zdrowia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Czwartek i piątek zapowiadają się chyba jako te najlepsze dni pod względem pogodowym w Częstochowie w tym tygodniu, no bo ma być najwięcej słońca i też ma być najcieplej. Jutro 27 stopni, w piątek do 28, na weekend spadek temperatury, no i też będzie więcej szans na burze.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: 15 lipca, 8 lat temu, Francja pokonała Chorwację 4-2 i została piłkarskim mistrzem świata. No w tym roku, jak wiemy, no tego sukcesu nie powtórzą, bo w półfinale Francuzi przegrali wczoraj z Hiszpanią 0-2. W temacie Francji zostajemy, francuski DJ Bob Sinclair na początek tej godziny. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Jura, to są 4 minuty po 19.

0: 28 i Katy Perry w programie Po godzinach na wakacjach. Forma Lenego Krawica na pewno nie jest na wakacjach. 62-latek zaskakuje tym, jak wygląda, tym, jak się rusza na scenie. O tym będzie można się przekonać jutro w trakcie koncertu w Gdańsku, ale teraz nie o tym. Jaka jest jego recepta na zdrowie i młody wygląd? Pochwalił się ostatnio w jednym z wywiadów. Ćwiczenia. Od 30 lat ma tego samego trenera personalnego, dokładnie rozpisany plan treningowy, dietę i dba o to, żeby z niczym nie przesadzić. No trochę tego jest, ale jak widać przynosi rezultaty. A muzyka wybrana na lato za chwilę przyniesie nam grupę Saragossa Band, a później pojawi się Gigi D'Agostino.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
2: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
4: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
4: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
10: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
11: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: 30-dniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Happy, Alexia w Radio Jura. Weekendowe wydarzenia też dostarczają nam dużo radości i szczęścia. W ten weekend na Błoniach w Olsztynie fajne wydarzenie łączące lokalne kulinaria i sztukę. W ramach tego święta będzie też zlot użytkowników skuterów marki Vespa. Kultowa włoska marka na żywo do zobaczenia w Olsztynie. Zlot w sobotę od godziny 12, wtedy parada spod zamku na rynek. Będzie na czym zawiesić oko. A sama impreza o nazwie Jurajski Festiwal Sztuki i Wina to też dużo muzyki. Szeroko o tym wydarzeniu piszemy na radiojura.pl.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
2: Po reklamie.
1: Radio Jura.

0: Godzinach. Za chwilę wiadomości o 20, później najnowsze wieści pogodowe, a po 20 piłka nożna, wiadomo, i najważniejszy pierścionek w show biznesie. Bądźcie z nami, polecamy się.
1: Radio Jura.
0: Na zegarze jest już 20. Michał Zieliński ma dla nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy.
2: Szczątki pierwszej ofiary z pojedynczego grobu na Wołyniu zostały dziś podjęte przez badaczy i zabezpieczone. To efekt prowadzonych od wczoraj prac ekshumacyjnych w gminie Riwne w powiecie kowelskim. To jest teren dawnej wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, gdzie jednego dnia w 1943 roku oddział ukraińskiej powstańczej armii wymordował ponad 1050 osób. Z tymi ustaleniami nasza reporterka Magdalena Greiner.
3: Magdo,
2: gdzie teraz prowadzone są te prace?
3: W Woli Ostrowieckiej, w nieistniejącym już dawnym gospodarstwie Aleksandra Strażyca. Dziś to dziki i leśny teren. Mogiła, która została odkryta w kwietniu, ma około 6,5 na 2,5 metra. Badacze szacują, że może w niej być od kilkudziesięciu do 100 osób.
4: Wiemy, że na pewno tam znajdują się szczątki, w tym szczątki dziecka, które odnaleźliśmy również w kwietniu. Właśnie jutro w praktyce rozpoczynamy eksplorację tego prawdopodobnie największego dołu śmierci, który odnaleźliśmy w kwietniu tego roku.
3: Powiedział mi przed chwilą ksiądz Tomasz Trzaska z IPN. Badacze szacują, że podjęcie wszystkich szczątków z pierwszej mogiły zajmie około tygodnia. Później przeniosą się do dawnej miejscowości Ostrówki i tam będą eksplorować kolejną zbiorową mogiłę. Od wszystkich szczątków zostanie pobrany materiał genetyczny, który może pozwolić na identyfikację ofiar.
2: Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości podjęło uchwałę, w której zobowiązuje działaczy ugrupowania do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną, a chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska Jacka Sasina. O tej decyzji informuje rzecznik PiS Rafał Bochenek. Jak dodaje, jeszcze dziś do wszystkich parlamentarzystów i eurodeputowanych PiS rozesłane będzie oświadczenie, w którym mają potwierdzić, że nie są członkami takich stowarzyszeń. Czas na wypełnienie oświadczenia to 7 dni od jutra. Jest tymczasowe porozumienie w sprawie limitu cenowego na rosyjską ropę. Ambasadorowie państw Unii uzgodnili utrzymanie obecnego poziomu do 23 lipca. Gdyby nie było tego porozumienia, to Rosja mogłaby więcej zarabiać na eksporcie ropy. Decyzja daje państwom członkowskim ten dodatkowy tydzień na wynegocjowanie ostatecznego porozumienia w sprawie 21 pakietu sankcji.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: 26-27 stopni jutro na termometrach w Częstochowie, w piątek nawet 28. Słonecznie będzie i w czwartek, i w piątek, ale spodziewajmy się lokalnych burz, szczególnie w piątek. Co do weekendu, to najnowsze prognozy mówią, że zrobi się trochę chłodniej i też może być burzowo, też może być bardzo zmiennie. Początek przyszłego tygodnia w pogodzie niemal identyczny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: 15 lipca, dzień bez telefonu komórkowego, ale też Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży. Aż dziwne, że te dwa święta przypadają tego samego dnia. Jak dobrze wiemy, młodzież umie w telefony, jak mało kto. Wracamy do muzyki. Enrique Iglesias przed nami. Tamo bien. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie.
1: Radio Jura.
8: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice. And I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo. Y ahora es el tiempo, es el

0: Ace of Base w środowym po godzinach. O czym pisze się w kolorowej prasie? Polskiej wiadomo, Mandaryna, Michał Wiśniewski, znowu razem i tak dalej. Informacja roku, za to za oceanem pojawiają się zdjęcia pierścionka ślubnego Taylor Swift. Widać, że to nie jest świecidełko z sieciówki. O dziwo, nikt nie mówi, ile to kosztowało, ale pewnie spokojnie można sobie za to kupić willę z basenem w górach czy nad morzem. Fotografia stała się nawet wiralem i według specjalistów od marketingu show biznesowego to może być wyznacznik trendów na kolejne zaręczyny, wesela, śluby, aż współczuję chłopakom, którzy w najbliższym czasie mają takie plany. No trzeba będzie głęboko sięgnąć do portfela. Natasza Thomas u nas za chwilę, a później Lady Gaga z Doci będzie w Runaway.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Alessandra Amoroso i Big Mama ich Mezzo Rotto w programie Po godzinach. Po włosku to dzisiaj nie będzie w drugim półfinale piłkarskiego mundialu. Anglia, Argentyna przed nami. We wczorajszych typach dotyczących meczu Francja-Hiszpania to Francuzi byli faworytami, a wiemy jak się skończyło. Przegrali 0-2. Dzisiaj bukmacherzy typują Anglię. Tak jak wczoraj Francuzów o włos nad rywalem. Jak wiemy, różnie może być, więc nie ma co się przejmować tymi typowaniami. Mecz Anglia-Argentyna w drugim półfinale mundialu o 21:00.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Sugar Babes w programie Po godzinach na wakacjach przed 21:00. Za chwilę wiadomości i prognoza pogody. Po 21:00 gramy dalej i trzymamy kciuki za swojego faworyta w półfinale mundialu. Anglia czy Argentyna? Może być ciekawie. Może, na pewno będzie. Miłego kibicowania.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Jest już 21:00, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Michał Zieliński.
4: Zaczniemy od krajowej polityki. Mamy unikalną szansę zbudowania wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia. Nie możemy stracić z oczu tego celu, tonąc w bagnie konfliktów. Taki jest i pozostanie cel działań, napisał przed kilkunastoma minutami na platformie X Mateusz Morawiecki. To jest reakcja byłego

0: premiera na ultimatum kierownictwa PiS, albo wystąpienie ze stowarzyszeń, albo wykluczenie z partii. W warszawskim studiu jest nasza reporterka Magdalena Grajner.
1: Dobry wieczór.
0: Co jeszcze napisał były premier Morawiecki?
1: Polacy oczekują dziś poważnych odpowiedzi na najważniejsze wyzwania: demografię, zapaść finansów publicznych, bezpieczeństwo, mieszkania, ceny energii, przyszłość polskiej gospodarki i miejsce Polski w świecie. Nie potrzebują kolejnych płytkich hasełek, jałowych sporów i polityki opartej wyłącznie na wzajemnym okładaniu się. To fragment dłuższego wpisu. O ocenę ultimatum dla stowarzyszeń pytałam polityków. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej oceniają, że w Prawie i Sprawiedliwości jest coraz większy rozłam, a decyzja Jarosława Kaczyńskiego pokazuje tylko, że nie ma on pełnej kontroli nad swoją partią.
2: Ludzie Morawieckiego już są dawno mentalnie poza PiS-em i myślą o tym, żeby budować swój projekt, i myślę, że to będzie pretekst do tego, żeby jedni wyszli, a drudzy zostali wyrzuceni, tak de facto.
1: Powiedział mi Dariusz Joński z KO. Pytałam o zdanie kilku polityków Prawa i Sprawiedliwości związanych ze stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, ale żaden nie chciał skomentować decyzji kierownictwa partii.
0: W Stanach Zjednoczonych rosną obawy przed ponownym wybuchem wojny na pełną skalę z Iranem, po tym, gdy Amerykanie przez 1,5 godziny bombardowali nadbrzeżne instalacje rakietowe reżimu. Doniesienia mediów na ten temat śledzi nasz waszyngtoński korespondent Paweł Żuchowski.
3: Dzień dobry. Ostrzał ma na celu dalszą degradację potencjału wojskowego sił irańskich wykorzystywanego do ataków na statki handlowe w cieśninie Ormus, poinformowało centralne dowództwo w swoim komunikacie. W ciągu ostatnich dni USA zintensyfikowały działania, a dziennik New York Times ocenił, że w ciągu ostatniej doby nasiliły się obawy o ponowny wybuch pełnoskalowej wojny na Bliskim Wschodzie. Portal Axios informuje, że wczoraj Donald Trump odbył z doradcami naradę w sprawie Iranu. Jutro ma wygłosić orędzie do narodu. Temat nie jest znany, ale spekuluje się, że może dotyczyć również sytuacji na Bliskim Wschodzie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
7: Zamglenia tej najbliższej nocy mogą się pojawiać w Częstochowie, także drodzy kierowcy, uważajcie na siebie. Noga z gazu, na termometrach minimalnie 16 stopni, jutro do 27 i słońce, i chmury, i trochę deszczu może spaść, i też burze są niewykluczone. Tak też będzie w piątek, w sobotę i w niedzielę, chociaż piątek jeszcze ciepło, bo 28-29 stopni, a w weekend już bliżej 20.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
7: Zostawiamy wiadomości pogodowe, czas na muzykę wybraną na lato, bo u nas zawsze świeci słońce. Za chwilę Junotas z singlem Canyons, a już teraz Mary Jo zaśpiewa Bruno Mars. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, to jest muzyka wybrana na lato.
8: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących przy ziemieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatokowo-ustnych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
6: Środa, 15 lipca i 22 na zegarach. Sprawdzamy najnowsze wiadomości. Michał Zieliński.
7: Druga połowa września to planowany termin startu budowy portu Polska. Chodzi o wielkie lotnisko między Warszawą i Łodzią, nazywane przez poprzednią ekipę rządzącą CPK, czyli Centralnym Portem Komunikacyjnym. Na linii teraz nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, jaki jest plan na najbliższe tygodnie w Baranowie, gdzie ma powstać to lotnisko?
8: Do początku września mają skończyć się wywłaszczenia właścicieli tych terenów, a w drugiej połowie września prawdopodobnie wbita będzie symboliczna pierwsza łopata i wtedy rozpocznie się wbijanie pali, utwardzanie tych gruntów, na których mają powstać terminale i obok dworzec kolejowy. Tak to zapowiada Piotr Rachwalski z Portu Polska.
9: Mamy z tych kilku tysięcy działek większość już pozyskaną, trwają prace porządkowe.
8: Harmonogram zakłada, że lotnisko będzie obsługiwać pasażerów za ponad 6 lat. Wtedy ma działać też kolej dużych prędkości i przejazd pociągiem między Łodzią a Warszawą ma trwać 40 minut.

0: Episkopat Argentyny, wskazując na naukę papieża Franciszka, apeluje do narodu, by przeżył mecz z Anglią w duchu pokoju i szacunku. W tym apelu, przygotowanym przez doradców argentyńskiego kościoła, jest mowa o wciąż żywym bólu związanym z wojną o wyspy Falklandy, Malwiny z Wielką Brytanią w latach 80. zeszłego wieku, ale też o tym, że sport to osobna scena stosunków między narodami. Media w obu krajach poświęcają dodatkowe miejsce niechęci, która pozostała po tamtej wojnie, ale najważniejszy jest oczywiście wymiar sportowy, walka o finał mundialu. W sieci właśnie pojawił się najnowszy zwiastun Gwiazdozbioru Psa, nowego filmu słynnego reżysera Ridleya Scotta.
1: W obsadzie są m.in. Jacob Elordi, Josh Brolin i Guy Pearce.
0: Informuje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej. Kiedy ten film trafi do naszych kin?
1: 28 sierpnia. To jest dreszczowiec z akcją w postapokaliptycznym świecie, w którym chodzi o to, by przetrwać i zachować człowieczeństwo. Młody pilot i były żołnierz żyją z dala od brutalnej rzeczywistości i nagle trafia do nich tajemniczy sygnał radiowy.
2: I heard a voice on the radio. My name is Hick.
3: I'm Seema.
1: Film powstał na podstawie bestsellerowej powieści Petera Hallera o tym, że zawsze warto szukać miłości i sensu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
7: Zmienna pogoda szykuje się w czwartek w Częstochowie, bo będzie słonecznie, oczywiście, że tak, ale też ma się chmurzyć i może być burzowo i bez burz też może popadać jutro 27 stopni. W piątek 28-29, a w weekend tylko 22 stopnie. No i też spodziewajmy się lokalnych burz.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
7: Środowy program po godzinach właśnie się kończy. Jutro czwartek, będziemy bardzo blisko weekendu i na pewno ten weekend tak lokalnie będziemy planować. Łukasz Żegubczyk, dziękuję za dziś. Dobrej, spokojnej nocy. Trzymajcie się. Cześć.
8: Radio Jura.

0: jest Radio Jura.
1: Check it out, check it out.

0: i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Po reklamie.
0: Radio Jura.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komu